Radio SK. Let's go.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: marzynami.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi.

SK Południe.

0: Reklama. Miasto Czelać i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czelackie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czelać. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: I sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
5: Od dziś zamknięty będzie przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Nowopogońskiej w Sosnowcu. Wjazd na ulicę zarówno od strony 3 Maja, jak i Nowopogońskiej będzie niemożliwy. Dziś maksymalnie 27 stopni. W pierwszej części dnia pogodnie. Po południu będzie padać deszcz, a miejscami może zagrzmieć.
4: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Well Fitness.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.

0: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
1: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
0: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
2: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
3: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
2: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
0: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
4: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
5: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
4: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
0: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
6: SK Południe News.
7: Agnieszka Kucjas. Kolejne utrudnienia dla kierowców w Zagłębiu. Od dziś zamknięty będzie przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Nowopogońskiej w Sosnowcu. Wjazd na ulicę zarówno od strony 3 Maja, jak i Nowopogońskiej będzie niemożliwy. To między innymi z powodu remontu placu Kościuszki. Nowe miejsca parkingowe i strefa małej rekreacji mogą powstać przy ulicy Niepodległości w Knurowie. Miasto otrzymało niewielką działkę w tym rejonie od spółki restrukturyzacji kopalń. Działka sąsiaduje z linią kolejową, więc jest szansa, że powstanie tu też nowy przystanek.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
10: Dzień
9: Czas
10: dobry.
9: Wziąć wtorek w obroty.
10: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
9: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
10: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
11: Ja czuję dobrą kawę!
10: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
12: Czuję?
13: Tak.
12: Prąd czuję?
13: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6, dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
0: czujesz,
2: wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Przepraszam,
3: nie jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
1: Ja jestem osobą ojcowską.
0: Ja jeszcze nie czuję.
2: Czują już presję. Czują już presję końca roku szkoły.
1: W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz
2: jeszcze
1: i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania.
1: Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i na Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi i zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej, Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no. poka. O.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Ta-da! Maci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranny? Pracowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, jedziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż.
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Jest!
0: Ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja!
4: Lećmy na dobro. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak było.
4: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak,
4: chyba. No dobrze.
0: Teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
4: Jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Mhm. Okej.
1: Okay. Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w radiu SK.
0: No. Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: Już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: dobrze wyglądasz. O,
1: pięknie.
2: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
1: Czuję. Co czujecie? O to was pytamy.
0: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,70.

0: MMA TV. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: I partnerem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
11: Dziś nawet 27 stopni. W pierwszej części dnia pogodnie. Po południu będzie padać deszcz, a miejscami może zagrzmieć. Od dziś do końca lipca zamknięty dla ruchu będzie przejazd pod wiaduktem w ciągu ulicy Nowopogońskiej w Sosnowcu. Wjazd zarówno od strony 3 maja, jak i Nowopogońskiej będzie niemożliwy.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bieli.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
13: SK Sport News.
12: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
14: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
12: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
15: No, Janki, masz szansę jeszcze zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la la. Hej!
16: 6.32.
17: Jankes, Kama
18: i Wiktor.
17: W radiu
16: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
15: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
19: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
16: Zrobi ci masaż?
19: Czujesz to?
15: A wy coś czujecie? Halo?
20: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
15: O, kanapka sprzed tygodnia.

0: przyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ale ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka. Czujesz?
0: Czujesz? Co czujecie? Dajcie znać, ale nie o tym, Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak. Tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka
3: temperatura. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
14: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze
2: nie. Zaspał. Niedobrze.
3: No, no, spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
3: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin, Marcin.
4: SK budzi w urodziny.
3: Urodzinowy Marcin dzisiaj z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, cześć.
3: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój
5: Ale
2: synek Leo?
5: Bez budzika, bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia. Dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
5: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówisz, że woli Radio SK, Radio SK Rock. Ja jej mówię, że wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie. Ciekawe, co to najważniejsze.
3: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki.
5: Dzięki.
3: Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
5: Szczęścia, spokoju, radości.
3: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
5: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. SK!

0: Wszyscy razem.
1: Zatalii Harris, Rihanna i my.
2: Wszystkie samogłoski. Dziękujemy bardzo.
3: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie. O poważnych sprawach będziemy mówić. Komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie. Radio
4: SK. Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
11: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
10: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
18: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
19: Coraz większy ruch i korki w obu kierunkach na 86 w Katowicach. Sporo aut też na Wesołej i trasach 945 i 946 w Żywcu. W Gliwicach ciasno robi się na DK78 i A1 w stronę Częstochowy. Dziś nawet 27 stopni. Po południu burza.
18: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta.

0: Wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
1: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
0: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Sześć firm chce wybudować nowy węzeł przesiadkowy Gliwice-Kopernik, mówi Iwona Janik z MZUK-u.
4: Wszystkie oferty są na etapie sprawdzania. Ceny tych ofert też znacznie się od siebie różnią.
3: Projekt zakłada budowę infrastruktury, która ma ułatwić codzienne przemieszczanie się po Gliwicach i całej metropolii. Do 6 lipca potrwają ponowne konsultacje planu ogólnego gminy Lipowa. 24 czerwca w OSP odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców. Daty dyżurów projektanta w sołectwach znajdziecie na lipowa.pl.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
6: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 7:03, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
7: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
6: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
2: Agu Gaga.
1: Agu Gaga.
2: Dzisiaj
1: mamy dzień Agu Gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agu Gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu Gaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, 1,5-roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agu Gaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na pupkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie.
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle.
3: U mnie jest kledne. I ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
3: Prawie jak kradnę, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, obsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: których używamy. Epa oznacza dobrą zabawę.
1: A 17 minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki, oznacza siódme wygrywa na antenie Radia SK.
0: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
0: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
1: Zapraszamy, halo.
4: Halo?
0: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
0: Pierwsze.
1: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
0: Pokój przechodni.
1: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
1: Czy C.
0: Protest obrońców pingwinów.
1: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
1: Wystarczy.
0: Ale do wyboru.
4: A?
1: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
1: Lećmy dalej.
0: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
0: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg, to jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
0: No. Dajcie, potrzymam za Kasię.
1: No jaka Kasia. Lećmy z trzecim, przestań.
2: Trzecie.
1: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i już nic mu nie wyjdzie.
0: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
0: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
1: Z Cleo jest,
3: śpiewa, Justynko że jest. Ja jestem mamacita, ta. Gorąca twoja chica, coś
1: tego,
3: takiego.
1: Teraz nowy numer jest z Cleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale jeszcze pewnie nie. To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
0: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
2: Temperatura!
3: Temperature!
0: Temperature! Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
1: Piąte.
3: Bardzo dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej. Okay.
1: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
0: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
1: Mhm.
0: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Za pierwszą.
1: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
1: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
0: tak.
3: Już bo w Grecji nie znali kina.
0: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
1: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
1: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
1: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Aneta, skoro mówiliśmy o kinie, to...
0: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
1: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
4: Czwarta.
1: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
0: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
1: Anetka,
3: dobrego.
1: Proszę siebie przeprosić.
4: Przepraszam.
1: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
1: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
0: 17 czerwca premiera.
1: Toy
0: Story.
3: Pięć.
1: Halo.
5: Halo.

0: Mleczko, mleczko,
1: mleczko. A jakieś orędzie do narodu?
2: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
3: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
4: Jestem, jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień
1: agugaga.
0: Agugaga,
2: to są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Yeah.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
6: Z Bielsku-Białej z powodu robót drogowych utrudnienia i korki na Warszawskiej. Natomiast jeśli jedziecie z Bielska-Białej do Cieszyna, to na S52 w Jasienicy czeka Was zwężka do lewego pasa. W Gliwicach korek na A1 w stronę Częstochowy. Dziś po południu deszcz i burza.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom, Park Handlowy S1 Center.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
9: SK Sport News.
8: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Rosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
10: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
11: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
12: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
13: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
12: Ten tego ten, no tak. Kama?
10: Nie.
12: Wytegowałaś już?
10: Nie. Nie.
11: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
10: Nie.
14: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
15: Weź już ten płyn lepiej.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: To już 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie. Hej,
1: zapraszamy was do internetu teraz na chwilę na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o to, że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
2: Nieładnie. Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama. Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
4: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: To jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: Abu di da bu daj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale, i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a nie
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznego?
3: Może być,
4: pytania,
3: może
4: bo
3: być.
4: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym nie mogła podjąć decyzję sama, ale to sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu no
3: może
4: czekam
3: być
4: na
3: ręcznie,
4: telefon, no.
3: Tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani, pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali.
4: No, czyli tak, no inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli dobra, trzeba by załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Normalnie o tej porze wkręca się po mieście.
0: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
6: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się.

0: użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa, po ósmej 5 słów, 5 stów.
2: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na jaskowym messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
2: Ładne widoczki, dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot, sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów, albo w drugą stronę.
2: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na jaskowego messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.

0: Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia, organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
13: W Gliwicach ciasno na Rybnickiej i A1 w stronę Częstochowy. W Katowicach w obu kierunkach przytyka się 86. Ciasno też na Trzech Garbach, Kościuszki i A4 z Mysłowic do Katowic. W Kozach korek na Krakowskiej. Na razie pogodnie, po południu deszcz i burze.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Well Fitness.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
15: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
14: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
16: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam po 11 zł.
17: Polskie?
16: Wydaje mi się polskie.
17: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
16: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
14: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
18: SK Południe News.
13: Agnieszka Kucjas. 38-latka zginęła w wypadku szybowca w Bielsku Białej. 56-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.
19: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna pełnił rolę instruktora.
13: Mówi Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej. Okoliczności wypadku będzie badać komisja. Do 12 czerwca potrwa remont przystanku Mikołowska Sąd w Katowicach. Pasażerowie muszą korzystać z tymczasowego przystanku. Na kierowców czeka zwężka.
20: Jankes,
21: Kama
20: i Wiktor.
21: Strach Radio SK.
22: Uwaga, 9 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
23: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec, gdy się zdenerwuje. Zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
24: Piękne, kradne. Żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała, drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.

0: jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak
0: było,
1: i tak, a ryba.
0: Chyba, że mi się to przyśniło, ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK, no i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałeś.
2: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
4: Ładnie. Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: To trochę na K-pola wychodzę.
1: Zdjęciłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
4: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz dobrze.
1: Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie. No, Kama wychodzi ze studia teraz.
4: O nie.
0: To tyle, Kama. Tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi,
2: jest.
0: Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo. Mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Na pewno. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. I
2: tu
0: jest Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
5: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas.
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, Malina, wiadomo.
2: Trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello, hello, hello, hello.
4: Hej, hej, hej, cześć.
0: Cześć. Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne. Myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, tu może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód. Był zegar i pojawił się czas. To są też fajne na stówę słowa. Jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie. Powiedziałeś co na opalanie?
1: No.
4: Krem.
0: Krem, tak jest.
1: To też może być blisko. No, tu też może być stówka.
0: Kama!
5: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
0: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
6: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia.
0: Let's play.
6: Ojej.
1: Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
6: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Czekaj no.
6: To nie to?
1: Pięć stóp czeka, Radek czeka. No. Radek, jaka kwota
4: czekam.
1: Jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
6: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
6: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
6: Dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
6: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest dobra,
6: Radek, już jest dobrze.
4: Będzie już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły.
0: Pszczoły.
1: Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto, bądź sobą.
6: Dobrze, Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
4: Tak, zdecydowanie tak.
6: Miód.
1: Dobrze!
0: Kurde, i teraz...
1: Dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
6: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie.
6: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
6: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, czyli nie.
4: Tak, jakby nie patrzysz, to tak.
6: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
6: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
6: Zegar. Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
6: Naprawdę?
0: Nie.
6: A co?
0: Nie, no dobrze
1: system
0: było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo zaliczmy, ale nie. Zegar to czas.
6: Czas! O nie.
0: No byłaś tam,
4: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no nie.
1: Dobra, teraz będzie lepiej. Uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No i tu naprawdę.

0: Czy to będzie...
1: Mam podpowiedź dla ciebie.
0: No, dawaj.
1: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
2: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź? Popsuć!
0: Że rodzina truskawek.
3: Grubo.
2: Dobra, lećmy dalej,
0: chociaż
2: szybko.
0: Truskawka.
1: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
0: Malina.
2: A skąd to wzięłaś?
1: Po pierwsze, malina z rodziny truskawkowej, a po drugie, przecież masz córkę Malinę.
0: To prawda, nie mogłeś powiedzieć, ej, imię twojej córki, wtedy...
2: Dobra, i ostatnie, uwaga! Opalanie!
0: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, dobra. Nie, po męsku, przepraszam.
4: Raczej nie.
0: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
2: No dobrze.
1: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
2: Uznajemy! Rany powiedział krem, więc jak najbardziej no. Tak. No mamy ile? Mamy komplet?
1: Nie, jednego brakuje.
2: Jednego brakuje.
1: A więc...
5: Zgarniasz!
2: 400
4: No, Kama, jestem z ciebie dumna.
0: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Jankesa wystosować. Zastanówcie się nad sobą.
2: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
0: Radek, dzięki za zaufanie. 500
1: Kurczę, nie spodziewałem się. 400
0: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście. Dzisiaj owcem grają ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
18: W Żywcu, korki na Wesołej i trasach 945 i 946. W Bielsku-Białej z powodu robót drogowych zwężka do jednego pasa na Warszawskiej. W Czechowicach-Dziedzicach korki na remontowanym fragmencie DK1. Do południa pogodnie, później deszcz i burze.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
20: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
21: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
22: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
23: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
24: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
21: Kochamy was bardzo rzeczywiście z tego rana. Nie tylko oczywiście.
22: Ja bym się pokotachał.
21: Teraz?
22: No.
21: Ej, ten utwór trwa 3 minutki.
22: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
3: Ja mam i Wiktor.
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Zażywacie ATV w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: 3 literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne 3 literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tych mówił. No, to sikalafon.
1: Trochę po francusku, trochę po polsku.
0: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
2: Tak?
0: Które tak otwierają.
1: Tak to potem pokazują?
2: To prawie jak Konstantynopolski tańczykowioneczka.
1: A to nie, tak nie na tym narządzie.
0: Kto ma takie duże usta?
1: Kama, no bez przesady. Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
2: Klapcouszki?
0: Klapcuszki.
2: Klapcuszki.
0: Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
1: Zjadłbyś się kombinerki. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: trudna. I tak właśnie róbcie.
1: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki WellFitness. WellFitness.pl.
27: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
28: Do południa pogodnie, nawet 27 stopni. Po południu deszcz i burze, a później ochłodzenie. Korki już się rozładowują. Nadal jednak postoicie na remontowanym odcinku A1 w Gliwicach w kierunku Częstochowy czy na Warszawskiej w Bieruniu. Drogowcy utrudniają Wam też jazdę S52 na wysokości Jasienicy.
27: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. WellFitness.pl.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
30: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrum.

0: Trala Party. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
1: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnij, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów.

Kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów.

0: przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
1: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no traci niestety życie.
0: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Sztuczna inteligencja wkracza do Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. W placówce pojawią się wózki cyfrowe. Po zeskanowaniu kodu QR z opaski pacjenta, pielęgniarka na monitorze zobaczy wszystkie informacje na jego temat.
4: System będzie podpowiadał, jakie leki dzisiaj pacjent ma wziąć. Będzie pani pielęgniarka mogła przy jego łóżku uzupełnić dokumentację medyczną bez odchodzenia, więc wszystko będzie bardziej wygodne i szybkie.
3: Mówi Piotr Szewczyk z firmy Gabos. Kardiolog, neurolog, ortopeda czy dietetyk za darmo i bez kolejki. W Urzędzie Miejskim w Alvernii odbędzie się Biała Sobota.
5: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio SK.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Japson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summer 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

Begging, czyli Mad Can, czyli hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze.

0: Dziś ma drugi koncert, tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił. Na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Słowackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
16: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę. Alex Warren i Fever Dream to już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Już jest! Zestawomania w Mediamarkt.

0: 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: I poranek na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Korek na A4 w Katowicach od strony Mysłowic powoli toczycie się do zjazdu na Murckowską. W Chrzanowie niewielkie korki w Śródmieściu. Z powodu robót drogowych zwalniacie też na A4 w stronę Wrocławia. W Żywcu ciasno na trasie 946. Do południa pogodnie i ciepło. Po południu burza.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
11: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
10: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
12: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
10: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
13: SK Południe. Sport.
9: Agnieszka Kucjas. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zawodnicy odwiedzą różne strefy, m.in. badmintona, zdrowych smaków czy kreatywną, w których będą ładować baterie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
14: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
9: To wszystko w najbliższą niedzielę o 15:00 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
15: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Houston, Jackstyle i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i cztery pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodził, a to ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Czemu o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Art Bat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
14: I po reklamie.

0: Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Płuc Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii www.tauron.pl.
13: Na razie pogodnie i ciepło, nawet do 27 stopni. Po południu deszcz i burze. Korki teraz w Żywcu na trasach 945 i 946. Czy na A1 w Gliwicach. Na pasie w kierunku Gdańska przed Sośnicą jest zwężka do jednego pasa i ograniczenie do 80.
12: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: 11 na zegarach, to czas na Euska News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
15: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
14: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
16: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
14: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.

0: Olsztynie wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami Rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość – specjalne chodziki.
1: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
0: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
2: SK Południe News.
3: Agnieszka Kucjas. Policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych sprawdzają przyczyny wypadku na bielskim lotnisku. Szybowiec runął z dużej wysokości. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
4: Szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego lądowania. Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
3: Relacjonuje prokurator Małgorzata Mość-Brachowska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
5: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
0: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
5: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WSC grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: Obiecane Halo to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dust, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie, 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej, no właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, Euroda, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Summer u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 000 zł. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji.

0: Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na alior.bank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry. Uzel,
1: aż, to on gra.
0: Aż
1: on
0: plastiki gra. W samochodach drżały
1: Moving
0: w tym momencie.
1: Moving to the sun.
0: Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam. Bardzo śmiesznie.
1: Od tych basów
0: plastikowa
1: pewnie.
0: Blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejny hit w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michu Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media
6: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs. Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego

Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego

0: 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
6: Zwężka do jednego pasa i ograniczenie do 80. Do jutra w Gliwicach potrwają utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska. Pomarańczowi utrudniają Wam też jazdę warszawską w Bieruniu i warszawską w Bielsku-Białej. Na razie pogodnie, nawet 27 stopni. Po południu burze.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
8: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
7: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom, żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
9: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program.

0: Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
1: SK Południe News.
2: Agnieszka Kucjas, przestępca seksualny skazany prawomocnie na 15 lat więzienia. Wyrok utrzymał katowicki sąd apelacyjny. Mężczyzna przez 4 lata gwałcił małoletnią dziewczynkę. Ogrody przydomowe, osiedlowe zieleńce, działki i nowe rabaty warzywne. Ruszyła jubileuszowa 30. edycja konkursu Zielone Zabrze.
3: Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w wydziale.
2: Mówi Agnieszka Dymek z zabrzeńskiego magistratu. Rozstrzygnięcie konkursu jesienią.
4: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zdończyk, witajcie, 3 po 12.

Pink w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która, słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wynajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby.

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany, zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu, ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, nie dużo, troszeczkę miejsca na nogi, to by było fajnie.
1: Niektórzy nie dowierzają.

0: Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
0: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
8: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
15: Wszyscy tutaj to zabawki.
16: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
1: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
17: Eska Toy Story Radio.
18: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
21: I po reklamie.

Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. We wtorek pewnie większość z Was otrzymała SMS-y z alertem RCB. Dziś w późniejszych godzinach prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru, a lokalnie może spaść też grad. Jak na razie na przykład w Gliwicach 26 stopni powyżej zera i dużo słońca.
7: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
10: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
9: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przestrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
11: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki.

0: Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
1: Edward Liota, ratownik Topr. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
2: A takie zagrożenie może...

0: maturowej, na ścianie, na której pojawił się też mural nawiązujący do historii rozwoju energetyki w regionie. 20 czerwca w sosnowieckim egzotarium odbędzie się Noc Świętojańska. Impreza rozpocznie się o 20.
1: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?
18: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl / samoobrona w sieci.
2: I po reklamie.
8: SK.

0: ty te fy dziurar.
1: Enrique Iglesias w Radiu SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w SK-owej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski w Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai.

0: czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niskie ceny i świeże oferty

0: Pokraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki.

0: Tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr

0: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Można powiedzieć, że cisza przed burzą. Aktualnie w Katowicach dostaliśmy SMS-y z alertem RCB. Lokalnie może spaść nawet grad, zatem zabezpieczcie swoje ogródki i balkony. Na drogach o tej porze jeszcze spokojnie.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
5: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament.
4: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
6: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
4: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazel. A do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
7: SK Południe. News.
0: Postawili na ciepło ze ścieków. PEC Gliwice realizuje budowę wieloskalowej pompy ciepła wykorzystującej ciepło ze ścieków oczyszczonych pochodzących z centralnej oczyszczalni ścieków.
8: To jest wykorzystanie potencjałów miejskich i pozwiększenie przede wszystkim samowystarczalności w tym przypadku miasta Gliwice.
0: Mówił prezes PEC Gliwice Krzysztof Szeliński. Wizerunek najstarszej nieprzerwanie czynnej bytomskiej kolei wąskotorowej trafił na znaczki, mówi Tomasz Sanecki, historyk z Bytomia.
9: Poczta Polska wyemitowała nie tylko serię znaczków, ale też pocztówki, koperty i foldery kolekcjonerskie.
0: Znaczki można zakupić w sklepie internetowym Poczty Polskiej.
10: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór, wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
5: masz. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
9: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
8: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
10: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
12: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska, poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
9: Kopelatko w boju.
10: Ty ducha we mnie masz.
8: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. Że przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić

0: Na luz Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Można powiedzieć, że na niebie się zbiera na burze i na opady deszczu, zatem koniecznie zabezpieczcie swoje ogródki i balkony. Tymczasem na drogach trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Wyhamujecie teraz na Jeziorańskiego w Gliwicach. Korek występuje też na Toszeckiej.
8: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
12: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
11: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Jest kandydatką wyśmienitą.
14: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
11: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a

0: 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
1: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
0: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
2: SK Południe News.
3: Dobiega końca 2-letni projekt unijny Zróbmy sobie klimat, czyli sprawiedliwa transformacja w Sosnowcu. W jego ramach podejmowane były działania, które miały wzmocnić aktywność mieszkańców Sosnowca oraz budować tożsamość lokalną.
4: Realizowaliśmy warsztaty dla każdej grupy wiekowej. Stworzyliśmy ekomural, grę terenową, historyczną o mieście, spoty społeczne.
3: Mówiła Katarzyna Korusiewicz z Fundacji Epikur. 9 szkół z terenu powiatu żywieckiego zyska nowoczesne przestrzenie dydaktyczne. To w ramach tegorocznego

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Jezu, jak mu się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już wrzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem, na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i milenialsów, nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo komunikatory tekstowe.
1: Ej, to jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki i bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W auto

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
7: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo.
0: Bardzo
2: jesteśmy
0: dużo.
2: Pod wrażeniem.
0: Tak.
2: Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą za jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię, może kilka milionów na koncie, bo się znajdzie.
0: Ale to są numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: wielkie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków, to chciałeś powiedzieć. Więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota
0: dobra.
1: W domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jeśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć, ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD.
9: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędności.

0: wejściowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Sorry, to kto, ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie
0: tu
1: było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale
0: prawda.
1: Wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16? Już?
1: Przecież wiem, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was w
0: tropiki. Pod palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo.

Czas na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo.

0: produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
9: Ponownie wyszło słońce. Na termometrach aktualnie 26 kresek powyżej zera, jest parno. No i wszystko wskazuje na to, że wieczorem może być burzowo. Przed plunami i grzmotami ostrzegają specy od meteo. Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, korek na czwórce, między innymi na wysokości Giszowca.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Comfy Park Bielik.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
11: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
10: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
12: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
10: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
13: SK Południe. Sport.
9: Po wielu latach na Śląsk wraca święto motosportu. Od 24 do 26 lipca odbędzie się 82. rajd Polski. Na zawodników czeka 187 km zaciętej walki, mówi mistrz Polski, rajdowiec Jakub Matulka.
14: Na każdym odcinku charakterystyka może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny.
9: Na kibiców czeka baza na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz darmowy wstęp na całe wydarzenie.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: Pod palmami to by było teraz miło.
19: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
18: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
19: Ale to będą
18: nie,
19: rzeczywiście
18: tam są prawdziwe.
19: Zupełnie
18: tam są
19: inne
18: prawdziwe
19: palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To
0: jest niesamowite. Z jakimś początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: Który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Usher, Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj
0: złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy, no tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Tam będzie, dokładnie. Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach.

0: na każdą okazję.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy. Podpalmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym

0: ludziom do bagaży na przykład?
1: Tak, tak. A, akurat składa się, że...
2: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to ale wygląda. Wiesz, jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
0: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
1: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
0: A, płyny. No, okay.
2: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
0: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
2: kontroli
0: walizki.
2: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
1: No...
2: A, za nie mówił aż Adrian.
0: Słuchaj, tak. Adrian czeka, co, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santiago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
2: I dobra zabawa.
1: Super, jesteśmy szczęśliwi.
2: Ty?
1: Żona...
0: Żona.
1: Chciałbym to zrobić z żoną, jeśli można.
2: Proszę bardzo, a żona posłucha? Jest już na liście tych osób zaproszonych, no właśnie, a kto jeszcze zajmie
0: nie,
2: te pozostałe dwa miejsca?
0: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
1: Właśnie w tym momencie zapraszam.
0: A, okej, okay. Jednak
1: żona. Żona o niczym nie wie.
0: Dobrze.
2: No to będzie miała
0: to jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami. No i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
1: Dziękujemy bardzo.
2: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santiago wręczył.
3: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santiago. www.santiago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest
0: wystygła.
1: Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie,
1: i to,
0: dobra,
1: i to
0: a
1: razem.
0: Możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź

0: na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
5: Wszyscy tutaj to zabawki.
6: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
4: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
7: Eska Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć

0: 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł.

0: Plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Wesce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Wesce.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia. Organizator Dnia Nowej Energii. www.tauron.pl.
11: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Gorąco dziś w miastach naszego regionu, na termometrach 24 kreski powyżej zera, tyle wskazują aktualnie słupki rtęci w Gliwicach czy w Bytomiu. Na drogach jak na razie spokojnie, mimo popołudniowych godzin szczytu komunikacyjnego nie występują większe korki.
10: Na program zaprasza sponsor Tauron Polska Energia.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
13: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
12: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
14: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
12: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.

0: Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
1: To charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
0: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej, a więcej o tym na portal obronny SA.pl.
2: SK Południe News.
3: Pompa ciepła wytworzy energię ze ścieków w Gliwicach. Projekt zakłada budowę instalacji, która będzie odzyskiwać ciepło ze ścieków oczyszczonych i przekazywać ją do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC Gliwice.
4: To, co w tej chwili trafia jako ścieki już czyste, oczywiście z jakąś temperaturą do naszej rzeki Kłodnicy, będą w tej chwili trafiały chłodniejsze, a skorzystają z tego nasi odbiorcy ciepła systemowego w Gliwicach.
3: Mówi jego prezes Krzysztof Szaliński. Projekt ma charakter strategiczny dla transformacji energetycznej Gliwic. Więcej informacji z naszego regionu za godzinę w kolejnych newsach lokalnych.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście pewnie, to jest dowód
5: pewnie,
0: na to.
5: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce, na przykład o godzinie której?
0: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
5: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór. Rapując.
0: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
5: Michał Hanczak, witajcie.

0: to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej nagrywać głosów w kineskowym Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan.
1: Piękny.
0: Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę,
1: dobrze,
0: że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Poczekaj, zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest
0: okej,
2: pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie

0: Też Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Wow, ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
1: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie. No, konkurencja napędza, ale konkurencja...

0: konkurencja też martwi zazwyczaj.
1: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK Toystore Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
0: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą. Ja przed chwilą odkryłem.
0: Jest dzień księgowego.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
10: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. Synoptycy od Meteo ostrzegają przed burzami. Te mogą dotyczyć dziś m.in. Zabrza, Bytomia, Gliwic czy Katowic. Jutro nastąpi ochłodzenie w naszym regionie. Słupki rtęci maksymalnie w środę wskażą około 17 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, wellfitness.pl.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
12: SK Sport News.
11: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
12: SK Południe News.
10: Gliwice wykonały kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnego i

0: Wodnego Transportu Publicznego. Jest 6 wykonawców przetargu na budowę węzła przesiadkowego Gliwice-Kopernik.
1: Cały węzeł przesiadkowy powstanie w okolicy estakady Heweliusza. Ma połączyć różne środki transportu w jedno funkcjonalne miejsce podróży.
0: Mówiła Iwona Janik z MZUK-u. Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 15 miesięcy na realizację zadania. 26 i 27 czerwca w Żywcu odbędzie się męskie granie orkiestra. Na scenie wystąpi m.in. Vito Bambino.
2: Freska. Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

nie wracasz. PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem o

poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button, już teraz 11 minut.

fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli no w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button, już teraz 11 minut.

0: Radio. Kygo, Kalis i Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w parku wodnym Santago, to 20 czerwca, z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego, będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa, musicie tam być, wszystko zależy od was, SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
5: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: roku. No to już na końcu pracy. Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają Was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała Wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: A i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.

0: SK. Reklama.
1: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
8: Miasto na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
3: Miasto na czasie. Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie.

0: planów na wolne popołudnia? No to co powiecie na wycieczkę do parku rozrywki Zatorland? Oprócz dinozaurów czeka tam na Was Luna Park pełen klasycznych i nowoczesnych atrakcji, park owadów z imponującymi modelami oraz park mitologii, który pozwala zanurzyć się w świecie antycznych opowieści. Niedawno swoją premierę miał również nowy roller coaster. W Zatorlandzie zatem czeka na Was wiele atrakcji.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaya i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla Was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca. Imprezka.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mamie po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, no dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś chodzi.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

0: To Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
3: Esko.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu,

ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Więc wy nie uciekajcie.

0: udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
11: Miasto. Natalia Czartuch, cześć, witajcie. Przed nami Dni Czeladzi we współpracy z SK Music Tour. Na scenie w Parku Grabek wystąpi między innymi Beata i Baim.
12: Na tym bardzo mi zależy, żeby to były takie zespoły, które potrafią zainteresować każde pokolenie i każde pokolenie potrafi zanucić melodię. Wtedy to jednoczy się cała ta społeczność, która przychodzi.
11: Mówił burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, a impreza już w ten weekend 13 i 14 czerwca.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness, oferującej treningi w klubach na terenie całego kraju. Wellfitness.pl.
13: Muzyka się żyje.
14: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
15: Impreska. Impreska. Impreska.
14: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba Dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak, zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawiti The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11:00, pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11:00, no to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy.

0: do 21 czerwca Serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
7: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My w Esce jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania o, fajne mamy nagrodę za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: SK.
1: SK.
0: Reklama. 8 lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od 1 semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSP. Więcej na www.wsbedu.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Well Fitness. Wellfitness.pl.
10: Miasto na czasie.
11: Agnieszka Kucjas, cześć. Widowiskowe loty balonów nad Tychami i Pszczyną. To od 18 do 20 czerwca w trakcie 6 zawodów balonowych in the Silesian Sky.
12: Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i nie tylko. Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
11: Mówi Kuba Szwedowski z biura organizatora.

0: SK Południe News.
1: Samorządy tracą pieniądze na niezameldowanych mieszkańcach. Pomimo obowiązku meldunkowego wiele osób tego nie robi.
2: Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowiec. Obowiązek tak naprawdę w prawie funkcjonuje, tylko nie ma żadnych sankcji, jeżeli ktoś się nie zamelduje, co no, tak naprawdę pokazuje tą patologię, że liczba osób płacących za śmieci już dzisiaj jest większa niż liczba osób zameldowanych, że zużycie wody cały czas w Sosnowcu od 2-3 lat rośnie, a tak naprawdę w statystykach liczba mieszkańców spada, a ja już nawet nie chcę mówić o podatkach dla miasta i tak dalej, ale nawet tak szerzej, bo liczba osób przybywających do naszego kraju z innych państw rośnie i brak meldunku to tak naprawdę chyba w pewnym sensie brak wiedzy o tym, kto w naszym mieście mieszka. Dzisiaj przy tej geopolityce, tym co się wokół nas dzieje, myślę bardzo ważną rzeczą byłoby, żeby każdy mieszkaniec, który przebywa w danej miejscowości, był ewidencjonowany, żebyśmy wiedzieli, ilu nas jest i skąd przybyliśmy.
3: Ilu mieszkańców w Sosnowcu powinno być, a wy na przykład wiecie, ilu jest naprawdę?
2: Znaczy zgodnie z zużyciem wody i tutaj różnie można przyjmować to zużycie wody. My przyjmujemy tą średnią gdzieś między 2,8 a 3, to jest między 180 a 190 tysięcy mieszkańców, a zgodnie z rejestrem jest niedużo ponad 172 tysiące mieszkańców, a tak jak powiedziałem, płacących za śmieci jest 184 tysiące, czyli to pokazuje, że te dane są bardzo rozmijające się z rzeczywistością i tak jak powiedziałem, chodzi oczywiście o te podatki, które powinno się pozostawiać w mieście, z którego usług się korzysta, ale to tak naprawdę również nasze bezpieczeństwo, żebyśmy wiedzieli, kto jest naszym sąsiadem i kto w naszych miastach przebywa.
3: A jeśli chodzi o jakieś dotacje na przykład, które są przyznawane według liczby mieszkańców, chyba na tym też tracicie, prawda?
2: Oczywiście. Często o tym mówią prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. Choćby ostatnio prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz, który właśnie twierdził, że jak gdyby liczba mieszkańców jest bardzo mocno zaniżana, co powoduje niższe wpływy z podatków. Także jest wiele negatywnych skutków tego, że my nie wiemy do końca, ile mieszkańców w naszym państwie przebywa. Tak jak mówię, od spraw bezpieczeństwa po sprawy finansowe.
3: A dlaczego tak się dzieje, że oni się nie meldują w danym mieście? To się bardziej im opłaca?
2: No pani redaktor, wiele rzeczy jest, które to powodują, że się nie melduje. Opłaty za śmieci, których można unikać, często sprawy alimentacyjne, jakichś niespłaconych kredytów. No jest wiele rzeczy i tych takich przyziemnych, ale też związanych z bezpieczeństwem i tak naprawdę kryminalne, które powodują, że są ludzie, którzy się nie chcą meldować, a tak jak powiedziałem, nie ma żadnego przepisu, który by do tego ich mobilizował.
3: Wspomniał pan również o podatkach. Mniej podatków płaconych przez mieszkańców, mniej inwestycji.
2: Tutaj, tak jak powiedziałem, to jest trochę lepiej, bo jak gdyby podatki, nawet jak się gdzieś pracuje, chyba że jest się nielegalnie i to znowu przechodzimy do bezpieczeństwa i do spraw formalno-prawnych, no to jednak się płaci, ale to, co powiedziałem, bardzo często jest tak, że mieszkańcy mieszkają w Sosnowcu, przyjechali z zupełnie innych części naszego kraju i płacą podatki zupełnie gdzie indziej, korzystając z usług w naszym mieście. Także naprawdę kwestia meldunku jest rzeczą bardzo ważną i dochodzenie do momentu, w którym będziemy wiedzieli, ile mieszkańców mieszka w naszym mieście, jest rzeczą bardzo ważną, bo to też planowanie na przyszłość, bo trudno jest planować, nie wiedząc, ile jest mieszkańców, sprawy związane z infrastrukturą miejską, związane z żłobkami, przedszkolami, szkołami i tak dalej można by wymieniać. Także naprawdę liczba, rzetelna liczba mieszkańców na terenach naszych miast, miasteczek, wsi jest rzeczą bardzo ważną do planowania, do realizacji pewnych inwestycji, ale tak jak powiedziałem, bezpieczeństwa naszego państwa i nawet tych spraw, o których mówiłem, gdy będziemy wiedzieć, że ktoś nie płaci alimentów, a przebywa na terenie naszego miasta, to jesteśmy w stanie do tej osoby dotrzeć i te alimenty, ta osoba, która na nie czeka, będzie mogła otrzymać.
3: A czy będziecie jakieś robić wspólne stanowisko, na przykład prezydentów miast do rządu?
2: Pani redaktor, ja nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje i nie korzysta się z tych stanowisk. My te stanowiska, jako Związek Miast Polski, dlatego też dzisiaj o tym mówiliśmy, że będziemy je wykorzystywać po to właśnie, żeby po raz kolejny zaapelować o to, że my musimy wiedzieć, kto w naszym mieście, w naszym państwie mieszka.
4: Marek Wójcik, wojewoda śląski. Powinniśmy się meldować w miastach, w których mieszkamy, dlatego że to umożliwia miastom w właściwy sposób przygotowanie się w różnych sytuacjach, zarówno przygotowania obwodów szkolnych dla dzieci, pozyskiwania środków, ale także przygotowania się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.

0: Dlatego, że dzięki meldunkowi miasta wiedzą, ilu mieszkańców przebywa na danym terenie, ilu mieszkańców przebywa w danym budynku. Oczywiście dziś nie ma sankcji za to, że się nie meldujemy i wielu z nas niestety nie dopełnia tego obowiązku. Natomiast samorządy starają się w różny sposób zachęcać mieszkańców do tego, żeby jednak się meldowali na ich terenie. To są różnego rodzaju oferty dotyczące jakichś kart mieszkańca, zniżek, na przykład w korzystaniu z infrastruktury miejskiej, z basenów, teatrów, tych form, różnego rodzaju zachęt do tego, żebyśmy się meldowali w miejscu, w którym mieszkamy, jest całkiem dużo i myślę, że wielu z nas warto, żeby po prostu sprawdziło.
1: SK Południe.
2: Postępują prace na budowie szklarni Zabrzeńskiego Botanika. Prace miały zakończyć się w 2027 roku. Niewykluczone, że jednak nastąpi to szybciej, o czym opowiedział po specjalnym obchodzie m.in. prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Panie prezydencie, to w ostatnim czasie można powiedzieć jedna z takich bardziej spektakularnych inwestycji w Zabrzu, na którą miejski ogród trochę się naczekał.
3: Miejski ogród botaniczny w Zabrzu jest przestrzenią zieloną, wyróżniającą się na tle innych przestrzeni typu parki, skwery. Jest oczywiście przestrzenią zamkniętą, zadbaną, zawierającą roślinność różnych stref klimatycznych i ta nowa szklarnia łącznie z budynkiem edukacyjnym, przestrzenią również gastronomiczną, edukacyjną, informacyjną będzie bardzo dużym uatrakcyjnieniem i rozwinięciem działalności Zabrzeńskiego Ogrodu Botanicznego. Już teraz Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu jest naprawdę perełką na skalę co najmniej regionalną i bardzo dużo osób odwiedzających Zabrze, te, które tutaj trafiają, są zachwycone i pozytywnie zaskoczone tym, że taka przestrzeń tutaj funkcjonuje. Za kilka miesięcy po oddaniu nowej szklarni i nowych przestrzeni edukacyjnych ta atrakcyjność jeszcze znacznie wzrośnie, z czego się bardzo cieszę.
2: Czy możemy już tak mniej więcej powiedzieć, kiedy to otwarcie nastąpi?
3: Cały czas czekamy na tempo, na rozwój robót budowlanych i co prawda taka data końcowa wyznaczona w umowie sięga aż początków 2027 roku, ale wiemy od dyrekcji Miejskiego Ogrodu Botanicznego i tutaj kierownika budowy, że prace są dużo bardziej zaawansowane niż wskazywałby na to harmonogram, więc liczymy na to, że jeszcze w tym roku będzie to wszystko oddane do użytku. Oczywiście jednym takim kamieniem milowym będzie przekazanie budynku szklarni. Potem oczywiście potrwają jeszcze przez kolejne miesiące prace wprowadzające tutaj wszystkie typy roślinności, które docelowo tutaj się znajdą. To będzie wymagać dalszych miesięcy pracy zespołu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu. Ale myślę, najważniejszy dla mieszkańców będzie ten moment oddania do użytku, że będzie można tu wejść, zobaczyć, kiedy powstaną tutaj właśnie i zostaną uruchomione te przestrzenie edukacyjne oraz kawiarenka, która również tutaj dodatkowe funkcje umożliwi i pozwoli spędzić tutaj czas w sposób bardziej zróżnicowany.
4: Agnieszka Zawisza-Raszka, dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
2: Pani dyrektor, ta szklarnia wygląda imponująco, mimo że jeszcze nie jest skończona. Powiedzmy, jak to tu wszystko, idą te prace i kiedy możemy się spodziewać, że ta szklarnia otworzy się dla zwiedzających?
4: Takim realnym terminem, no trudno powiedzieć, terminem, okresem, może jest okres tego roku, nie jesteśmy w stanie na razie podać konkretnej takiej daty. Na razie w budynku trwają prace wykończeniowe prowadzone przez generalnego wykonawcę, czyli firmę Budimex S.A., ale mamy już też kontakty takie techniczne z firmą, która będzie zajmować się dostawami wyposażenia do budynku. To z jednej strony to będą takie wyposażenia biurowe, ale też zamówienie obejmuje części techniczne sprzętu wyposażenia szklarni i naszej produkcji roślin.
2: No więc powiedzmy właśnie o tym, co tu dokładnie będzie, bo nie tylko rośliny znajdą tu dla siebie swoje miejsce, ale to będzie też także strefa gastronomiczna dla zwiedzających, sale konferencyjne, dużo różnych funkcjonalności.
4: No obiekt jest wielofunkcyjny, a najbardziej nas cieszy to, że rośliny oczywiście dla nich to zostało stworzone, więc rośliny będą miały miały godne i odpowiednie warunki wzrostu, rozwoju, my będziemy mogli uruchomić ponownie produkcję. Ale drugim takim aspektem jest to, że Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa przy ogrodzie od 2009 roku, będzie miało sale murowane, w których będzie można prowadzić edukację różnych grup wiekowych. I mamy jedną salę na parterze i dwie sale na piętrze.
5: Widzę, że część roślin już się tutaj wprowadziła i za pan brat z budowlańcami tutaj się integrują.
4: To jest grupa roślin, którą przewieźliśmy z Żor w okresie letnim, po to, aby móc na okres, kiedy jesteśmy odwiedzani przez zwiedzających, one stoją w alejkach na terenie ogrodu botanicznego zawsze latem. No i teraz jak się nastała jesień, no i zima, wiadomo, że takich roślin tropikalnych nie możemy zostawić na zewnątrz, więc trzeba było je relokować, no i znaleźliśmy dla nich tutaj wydzielone pomieszczenie, gdzie mogą przezimować, bo byłoby nieopłacalnym, żeby z powrotem transportowane były do Żor.
5: Ta infrastruktura dla roślin jest tu naprawdę imponująca, bo tu są pomieszczenia i nasłonecznione, i chroniące od upału, i do rozsady, i w ogóle mają tutaj naprawdę warunki, jakich dotąd nie miały.
4: No, pomieszczenia są tak dobrane, żeby zachować ten taki cykl produkcyjny, i który mieliśmy w poprzednim obiekcie. Oczywiście jakość pomieszczeń i możliwości, które ten obiekt otwiera przed nami, są nieporównywalnie lepsze niż te, które mieliśmy w 2024 roku i wcześniej. Więc no, pracownicy też będą mieli odpowiednie inne warunki pracy. Mamy pomieszczenia techniczne, stolarnie, dodatkowe miejsce do pikowania, odpowiednie będą miejsca do magazynowania wszystkich potrzebnych rzeczy. No i ten ciąg produkcyjny finalnie zmierzający do tego, że mamy ukorzenioną sadzonkę, którą jesteśmy w stanie sprzedać klientom, został zachowany. Także bardzo, bardzo się z tego cieszymy. No i dodatkową właśnie atrakcją, tak jak pani redaktor wspomniała, jest jeszcze ta kawiarnia, która tutaj na parterze będzie może ubogacać też zwiedzającym czas, który będą tutaj z nami spędzać.
5: Jak będzie też wyglądało tutaj to otoczenie zewnętrzne, bo wiem, że tam na jednej stronie elewacji też posadzicie rośliny, które się będą piąć. Generalnie na pewno, jak to w ogrodzie bywa, będzie zielono.
4: No, zielono jest dookoła nas wszędzie, ale oczywiście staramy się tak zakomponować czy uporządkować tą przestrzeń, zwłaszcza od strony ekspozycyjnej, która tutaj będzie od strony zachodniej, czyli będzie prowadzić na naszą dużą łąkę, na której zwyczajowo organizowaliśmy wydarzenia i imprezy dla gości, więc tutaj też tak to nam na pewno ułatwi logistykę przeprowadzenia też takich wydarzeń. Sam teren przed wejściem do budynku no, będzie ubogacony ławkami, koszami i takimi donicami, w których będziemy sadzić rośliny, niezależnie od tego, że będą też kompozycje gruntowe, które w takich misach ziemnych przed budynkiem się znajdują. No i później będzie już nasza łąka, gdzie już też bezpośrednio będziemy starać się w jakiś sposób też umilać zwiedzającym co jakiś czas, organizując nasze zwyczajowe imprezy, do których już są Zabrzanie pewnie, myślę, przyzwyczajeni.
5: Szklania miała być oddana do użytku w 2027 roku. Tutaj pan prezydent mówił, że prace są na bardziej zaawansowanym poziomie, więc może to będzie szybciej. No na wiosnę pewnie się jeszcze nie da, ale w maju zwyczajowo i tak się otwieracie dla zwiedzających.
4: Tak, 1 maja zwyczajowo, tego nie chcemy przestawiać. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, my też jesteśmy przyzwyczajeni, że 1 maja otwieramy tutaj nasz teren dla gości zwiedzających. No i chcemy funkcjonować w takim rytmie, że obiekt, który, czyli palmiarnia i kaktusiarnia, będzie obiektem całorocznym, tak jak edukacja edukacja byśmy bardzo chcieli utrzymać, tak żeby to działania edukacyjne miały możliwość toczenia się przez cały rok. Natomiast sam teren ogrodu jednak ze względów takich konserwacyjno-technologiczno-nasadzeniowo i innych raczej od maja do końca października. Oczywiście jeśli będą takie akcje, jak na przykład w tym roku organizujemy ponownie akcję

0: gdzie obrączkujemy taki przy karmnikach, no to wiadomo, że to będzie taka duża atrakcja i jeśli będzie taka możliwość zorganizowania czegoś ciekawego dla zwiedzających, to jak najbardziej będziemy zapraszać. Natomiast standardowo chcielibyśmy tutaj z uwagi na konserwację i też prace takie, które muszą być wykonane, to żeby ten okres spoczynku, tak jak przyroda spoczywa, tak tutaj też był jakby wyłączony ze zwiedzania.
1: Bob Gaz. Słowo na dzień.
2: Stali się podobni do jego syna. List do Rzymian, 8:29. Ostateczny cel modlitwy. Biblia mówi: bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, aby się stali podobni do jego syna. Czytając początkowe wersety rozdziału 8 listu do Rzymian, odkryjesz, że Bóg upodabnia nas do Jezusa dzięki naszej modlitwie. Te słowa powinny zachęcić cię do rozmowy z Bogiem. Często jednak zaniedbujemy modlitwę, ponieważ nie wierzymy, że dzięki niej wydarzy się coś dobrego. Zastanawiamy się, kiedy Bóg zmieni moje życie. Nie rozumiemy, że On działa stale. Kiedy się modlisz, to Bóg albo odpowiada ci zgodnie z twoją prośbą, albo też zmienia twoje serce poprzez wstawiennictwo Ducha Świętego,

Te słowa powinny zachęcić cię do rozmowy z Bogiem. Często jednak zaniedbujemy modlitwę, ponieważ nie wierzymy, że dzięki niej wydarzy się coś dobrego. Zastanawiamy się, kiedy Bóg zmieni moje życie. Nie rozumiemy, że On działa stale. Kiedy się modlisz, to Bóg albo odpowiada ci zgodnie z twoją prośbą, albo też zmienia twoje serce poprzez wstawiennictwo Ducha Świętego. Tak

Twoja wola niech się stanie. Ewangelia według świętego Łukasza, 22:42. Oznacza to, że jeśli Twoja modlitwa jest zgodna z Bożą wolą, Bóg już zaczął pracować nad realizacją Twojej prośby, nawet jeżeli jeszcze tego nie widzisz. Gdy modlitwa nie jest zaś zgodna z Jego wolą, będzie pracował nad tym, byś zmienił swoją prośbę, zmieniając Ciebie. Modlitwa, na którą

0: Witam Państwa ponownie. Jeden z najpiękniejszych opisów miłości znajdujemy w Biblii w 13 rozdziale listu do Koryntian. Jest tam m.in. napisane, że miłość nigdy nie ustaje. Bohaterka naszej historii wyszła za mąż z miłości, a kiedy mąż ją zdradził, odkryła, że miłość zawiodła ją i obróciła się w nienawiść. Musiała się nauczyć, że miłość to nie tylko uczucie, ale również postawa. Postawa, jaką osiągasz, kiedy twoje serce, umysł i życie zostają wyzwolone.
1: Hej, a cóż to? Kwiaty na stole, no. Moje ulubione danie. A ty odstrzelona jak na jakąś

0: Chociaż zawsze chciałam mieć dzieci. Ale właśnie się okazało, że... jestem. Greg, ja jestem w ciąży. Będziemy rodzicami. Greg, czy to nie jest wspaniałe?
1: Nic lepszego nie mogłaś wymyślić?
0: Co ty robisz?
1: A jak myślisz? Wywalam to twoje żarcie do kubła. To samo możesz zrobić z tą twoją ciążą.
2: Bohaterka naszej dzisiejszej historii przez większość swojego życia czuła się odrzucana, ale na taką reakcję swojego męża nie była przygotowana. Czy straci go i zachowa ciążę? Czy też, by go zatrzymać, zrezygnuje z dziecka, którego tak rozpaczliwie pragnęła? Jedno jest pewne. Jakiejkolwiek decyzji by nie podjęła, wpłynie ona na całe jej dalsze życie. Oto pierwsza część prawdziwej historii Diane Malanik i jej wyzwolenia.
0: W domu było nas pięcioro dzieci. Ja byłam drugim z kolei. Urodziłam się w Cleveland. Mój ojciec był kierowcą ciężarówki, a mama pracowała w fabryce, tak więc musieliśmy sami wyprawiać się do szkoły. Po powrocie gotowaliśmy obiad, sprzątaliśmy mieszkanie. Było nieźle, dopóki ojciec nie uległ wypadkowi, po którym przez długi czas był niezdolny do pracy. To były trudne lata. Musieliśmy sprzedać dom, żyliśmy z zasiłku, wiecznie w przeprowadzkach. Kiedyś zimą, miałam wtedy 13 lat, przeszła potężna burza śnieżna i tata musiał przez 45 minut odrzucać śnieg. Potem długo siedział w samochodzie i palił papierosy, aż w końcu przyszedł do domu.
3: Coś się stało, Lee?
1: Nie wiem, strasznie boli mnie w klatce piersiowej.
3: Długo tam siedziałeś?
1: Mogłabyś mi dać filiżankę kawy? Chyba się położę na chwilę.
0: A mogę ja ci podać?
1: A mogłabyś mi rozmasować ramię, kochanie? Jakoś tak mnie boli.
0: No pewnie.
3: Jest już kawa.
1: Ojej. Potrzymaj, już nie mogę.
3: Źle się czujesz? Zadzwonić na pogotowie?
1: Wezwij karetkę, Dolores.
0: To był rozległy zawał. Jego serce zatrzymało się już pierwszy raz w karetce i dwa razy w szpitalu. Musiał być reanimowany. Jak tylko karetka go zabrała, dostałam ataku astmy. Tato leżał w szpitalu przez miesiąc. Kiedy wrócił do domu, wiele się zmieniło.
3: Tatuś nie może teraz za dużo pracować. Musi dużo odpoczywać i trzeba się nim opiekować w dzień i w nocy.
0: Co my teraz zrobimy, mamo?
3: Zarabiam za mało, żeby wystarczyło na życie i na opiekę dla ojca. Musimy przeprowadzić się do dziadków. No, może to nie jest najlepszy pomysł, ale nie mamy wyboru.
0: Ale my moglibyśmy się opiekować tatą, jak ty jesteś w pracy, mamo.
3: Nie, nie, nie. Wy musicie chodzić do szkoły. Ja też nie jestem zachwycona tym, że będziemy mieszkali u dziadków, ale nie mamy wyjścia. Sami nie damy rady.
0: To był straszny rok. Dziadkowie nigdy nie akceptowali mamy. Zawsze stawiali jej za wzór pierwszą żonę mojego ojca, która zmarła na zapalenie opon mózgowych. O wszystko mieli pretensje, ciągle nas krytykowali. I mama, i my wszyscy przepłakaliśmy niejedną noc. Stopnie miałam słabe, ale nikt nigdy mi nie pomógł w odrabianiu lekcji.
4: Dzieci, przyniosły świadectwa.
1: No i jak wam poszło, dzieciaki?
4: Fatalnie. O wiele gorzej niż ich kuzynom. Tamci mają same piątki i szóstki, a Diane same dwoje i troje.
1: Starałaś się, Diane?
0: Starałam, tatusiu. Ale było trudno, bo zmienialiśmy szkołę.
4: To nie jest żadne usprawiedliwienie. Jesteś głupia i tyle. Nigdy nie znajdziesz dobrej pracy, a twoi kuzyni na pewno. Jesteś taka sama jak twoja matka, tępa wieśniaczka, która nie skończyła szkoły i nie umie nawet czytać.
1: Daj im spokój, tato. Naprawdę się starają.
4: Skończą jak ich matka, nigdy do niczego nie dojdą.
0: Po roku przeprowadziliśmy się do starej, nędznej rudery, byle tylko wynieść się od dziadków. Tata wrócił do pracy i pół roku później znowu zmieniliśmy mieszkanie. Wtedy moja starsza siostra wyszła za mąż i wyprowadziła się z domu. Na mnie spadła opieka nad rodzeństwem. Czułam się bardzo samotna. Znów nowa szkoła i tylko jedna przyjaciółka. Po lekcjach musiałam siedzieć w domu i zajmować się maluchami. Roztyłam się i z tego powodu pewien chłopak, kolega mojego brata, strasznie mi dokuczał w szkolnym autobusie. A jakiś czas później zaczął się mną interesować w zupełnie inny sposób. Był ode mnie o 2 lata młodszy, ale jak tylko dostałam

0: prawo jazdy zaczęliśmy się spotykać.
1: Strasznie mi wstyd, że tak ci kiedyś dokuczałem.
0: Chłopaki tak robią, Greg. Miłe to nie było, ale jakoś przeżyłam. Najchętniej rzuciłabym szkołę.
1: No, musi ci być ciężko, masz tyle roboty w domu.
0: No, dużo naopuszczałam i mam takie zaległości, że nie mogę nadążyć. I tylko czekam, aż mnie zapytają, a ja znowu nic nie będę wiedzieć. Nienawidzę tego. No,
1: znam ten ból. Musisz się czymś podkręcić.
0: Nie lubię narkotyków.
1: A ja nie mogę bez nich żyć.
0: No, mój tata by się wściekł, gdyby się dowiedział.
1: Ale mogę sobie zapalić?
0: Nie, Greg, nie musisz się podkręcać. Mnie się podobasz taki, jaki jesteś.
1: Dlaczego? No czemu ci się podobam? Jestem brzydki, nikt mnie nie lubi.
0: A czemu ja się podobam tobie? Jestem gruba.
1: Lubię cię, bo mi się wydaje, że jakoś cię obchodzę, no.
0: Zależy mi na tobie, Greg.
1: A widzisz, nawet moim rodzicom na mnie nie zależy.
0: Ponieważ mamy i taty często nie było w domu, Greg i jego koledzy przychodzili do nas. Brali prochy i nawet handlowali nimi w naszym garażu. Raz, kiedy Greg mocno nalegał, spróbowałam trawki, ale wcale mi się to nie podobało. I od tej pory zawsze odmawiałam. Ale szkołę bardzo zaniedbywałam, nie uczyłam się i opuszczałam dużo zajęć. Mama pisała mi później usprawiedliwienia. Bardzo chciałam rzucić szkołę i kiedyś rozmawiałam o tym z ojcem.
2: Nie zgadzam się, żebyś nie chodziła do szkoły, Diane.
0: Dlaczego?
2: Bo bez szkoły nie masz szans na porządną pracę.
0: Ale Paulowi i Mary pozwoliłeś rzucić szkołę. Dlaczego ja się muszę męczyć?
2: Nie pozwoliłem. Sami to zrobili, kiedy ja byłem w trasie. Musisz jeszcze trochę wytrzymać. Został ci tylko rok.
0: Nie dam rady, tato. Niekiedy muszę zostać w domu z dziećmi i potem jestem do tyłu. Ja w ogóle nie wiem, czy ja przejdę do następnej klasy.
2: Diane, wymyślę coś, żeby ci pomóc, ale ty się też postaraj.
0: Tato, ale po co ja mam się tak męczyć?
2: Bo to jest ważne, Diane, dla ciebie, na całe życie.
0: Kiedy mu w końcu obiecałam, że nie rzucę szkoły, popłakaliśmy się oboje. Ciężko pracowałam, żeby jakoś dobrnąć do końca. Tydzień przed rozdaniem świadectw szef wysłał ojca z ładunkiem na Florydę. Było mi przykro, byłam zła i obrażona. Przecież robiłam to tylko dla niego, a w najważniejszej chwili po prostu miało go nie być.
3: Wspaniale wyglądasz w tym berecie, Diane.
0: Tata i tak tego nie zobaczy.
3: Żebyś ty wiedziała, jak on jest z ciebie dumny.
1: Chodźmy już, Diane, bo się spóźnisz.
0: No, to na razie.
3: Diane, tata przyjechał.
0: Tata! Tato, udało ci się!
2: Musiało się udać. Przecież obiecałem.
3: Źle wyglądasz, kochanie. Wcale się nie oszczędzałeś.
2: Tak, dwie noce nie spałem. Śpieszyłem się do was.
0: Po skończeniu szkoły spadły na mnie prawie wszystkie obowiązki w domu. Greg miał przed sobą jeszcze rok nauki, ale ponieważ nie układało mu się z jego ojcem, uciekł na Florydę, do mamy. Po powrocie przyszedł się ze mną zobaczyć.
1: Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł się stąd wynieść na stałe.
0: Co ci ojciec powiedział, jak wróciłeś?
1: No, jeszcze nie byłem w domu. Najpierw chciałem zobaczyć się z tobą.
0: To miłe.
1: Jesteś miłością mojego życia, Diane. Pobierzemy się, jak tylko skończę szkołę.
0: Ja jestem gotowa.
1: Ale nie będziemy mieli żadnych dzieci.
0: Nie musimy. Całe życie opiekuję się dzieciakami. Dla odmiany chętnie porobiłabym to, na co mam ochotę. Zresztą lekarz mi powiedział, że nie będę mogła mieć dzieci.
1: Dzieci rozbijają małżeństwo.
0: Dlaczego tak uważasz?
1: Bo tak jest. Małżeństwo moich starych rozbiliśmy my, dzieciaki. Oni nigdy nas nie chcieli. A teraz znalazłem kogoś, kogo będę mógł kochać, kto mnie kocha. I nie mam zamiaru dzielić się nim z nikim innym, a już na pewno nie z dzieckiem.
0: Greg skończył szkołę, ale nie był jeszcze pełnoletni. A ponieważ jego ojciec nie podpisał zgody na nasze małżeństwo, musieliśmy wziąć ślub w Pensylwanii. Przez pewien czas mieszkaliśmy z moimi rodzicami. Później znaleźliśmy sobie własne mieszkanie. Od samego początku pojawiły się problemy. Miałam nadzieję, że rzuci narkotyki, ale myliłam się.
1: A po co nam telefon? Nie kupimy go, jest za drogi.
0: Ale na trawkę masz zawsze dość pieniędzy.
1: Zgadza się.
0: Pomyśl, ile moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyś rzucił to paskudztwo.
1: O, nie zamierzam oszczędzać na trawce, bo lubię sobie odlecieć i dobrze o tym wiesz.
0: Daj mi kluczyki. Muszę podjechać do automatu, żeby zadzwonić do rodziców.
1: Nigdzie nie pojedziesz, nie dam ci samochodu, co?
0: Greg.
1: Stęskniłaś się za tatuśkiem?
0: Tak, muszę porozmawiać z rodzicami.

0: Powiedziałem nie! Jesteś moją żoną i masz robić to, co ci mówię!
1: Co się z tobą dzieje? Ja nie jestem twoją niewolnicą, dlaczego nigdy nie mogę wziąć samochodu?
0: Bo nie jest ci do niczego potrzebny, proste!
1: Ty mnie wcale nie kochasz. Nie no, gdybyś mnie kochał, nie traktowałbyś mnie w ten sposób.
0: Nigdy cię nie kochałem, ożeniłem się z tobą tylko po to, żeby się wynieść od ojca!
1: Jak możesz być taki podły?
0: Jak możesz być taka głupia? To koniec, Dajan. Wyjeżdżam.
1: Nie myślałam, że nasze małżeństwo przetrwa choćby rok. Ale nadal byliśmy razem. Dwie emocjonalne kaleki podpierające się nawzajem. Greg często zmieniał pracę. Ciągle mu coś nie pasowało. A to zajęcia, a to ludzie, czy jeszcze coś innego. Stąd nasze ciągłe przeprowadzki. Ja pracowałam, kiedy tylko mogłam, najczęściej jako kelnerka. Pary, z którymi się spotykaliśmy, prawie wszystkie ćpały.
2: Dajan, ty naprawdę nigdy nie brałaś?
1: Nie.
2: Jak to jest możliwe?
1: Raz spróbowałam, ale potem Greg musiał położyć mnie do łóżka, bo zrobiło mi się niedobrze.
2: Może prochy nie są dla wszystkich?
1: Przynajmniej zawsze ma kto prowadzić po imprezie.
2: A my staramy się o dziecko i chyba już niedługo zrezygnujemy z imprezowania.
1: Greg i ja nie chcemy mieć dzieci.
2: Dlaczego?
1: Dzieci strasznie ograniczają. Wolę pracować i zarabiać pieniądze, chociaż jako kelnerka nie dostaję wiele.
2: Może chciałabyś pracować u mnie, w banku?
1: Mówisz serio?
2: Pewnie. Potrafisz zasuwać i jesteś uczciwa. No i nie ćpasz.
1: Musiałabym zapytać Grega. Praca w banku pozwoliła nam się ustabilizować. Rachunki były na czas zapłacone, ale nie mogłam już przemieszczać się z Gregiem, kiedy on tracił pracę i chciał jechać gdzieś dalej. Któregoś roku wyjechał na 2 tygodnie na Florydę, do swojej mamy. Chodził też sam na koncerty rockowe, bo mnie przeszkadzał hałas i narkotyki. To, że bywał samolubny i zadzierał nosa, mogłam zaakceptować, bo go kochałam. Pizza prawie gotowa, moi drodzy.
3: Dobrze, dobrze. Strasznie jestem głodny.
2: Pachnie cudownie.
4: Słuchajcie, wybieramy się jutro do kościoła. Może poszlibyście z nami?
3: No coś ty, Sherry. Im chodzi tylko o to, żeby wyciągnąć od ciebie pieniądze. Wow.
2: Chcielibyśmy, żeby nasze dziecko miało dobry start w życiu.
1: Spodziewacie się?
4: Tak. No i cali tym żyjemy.
1: To wspaniale. O. Niekiedy też myślę, że fajnie byłoby mieć dzidziusia.
3: Daj spokój. Dzieciaki mogą kompletnie wywrócić ci życie.
2: W każdym razie my kończymy strawkę.
3: No, no, proszę, sama widzisz, dzieciaki niszczą związek.
2: Chodź z nami do kościoła, Greg.
3: Nie ma mowy. Z religią dałem sobie spokój jeszcze, jak chodziłem do szkoły.
1: Ja też. Na niebo i tak nie mam szans, to po co się tym dręczyć?
2: Dlaczego tak mówisz?

0: z nami w niedzielę i zapytamy o to pastora.
1: Nie, nie mam się w co ubrać. Musiałabym kupić jakąś sukienkę.
2: Po co ci nowa sukienka?
1: Masz rację. Może znajdę jeszcze coś w szafie. Kilka razy z rzędu poszłam z nimi do kościoła i przyjęłam zbawienie, nie bardzo wiedząc, o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu chciałam zostać zaakceptowana. Greg poszedł raz, ale bardzo mu się nie spodobało i mnie też zabronił tam chodzić. Nasi przyjaciele przestali ćpać, więc spotykaliśmy się coraz rzadziej, a Greg coraz bardziej pogrążał się w nałogu.
2: To tak wcześnie?
1: Jest 5:30, Greg. Zawsze o tej porze jestem w domu.
2: Kiedy ten czas przeleciał?
1: Nie byłeś w pracy?
2: Ja miałem zamiar pohandlować koką.
1: Wziąłeś większą działkę?
2: No musiałem sprawdzić towar.
1: Miałeś go sprzedać, Greg. Nie mów, że wszystko sam wziąłeś. Może co my teraz zrobimy? Skąd weźmiesz te $500?
2: Nie, nic się nie martw. Wezmę trochę nadgodzin, zarobię, zanim się obejrzysz, a potem znowu kupię towar.
1: Ale powinieneś z tym skończyć, Greg. Nie widzisz, co się z tobą dzieje? Nie mam pojęcia, jak przetrwaliśmy te 10 lat. Nasze małżeństwo coraz bardziej się rozpadało. Chciałam, żeby nasza rodzina się powiększyła, ale nie mogłam zajść w ciążę. I wtedy stał się cud. Okazało się, że jednak jestem w ciąży. Ugotowałam ulubione danie Grega, wstawiłam kwiaty do wazonu i wyobrażałam sobie, jak bardzo nasze życie teraz się odmieni. Ale kiedy powiedziałam mu o tym, spojrzał na mnie z taką nienawiścią i wrzucił obiad do kubła. Potem się naćpał i przestał się do mnie odzywać, a ja resztę nocy przepłakałam. Zadzwoniłam do kliniki w Cleveland i pojechałam tam z Gregiem. Trzy konsultantki do spraw planowania rodziny wysłuchały mojej historii i radziły mi, żebym usunęła ciążę, aby nie stracić męża. I wtedy przyszedł lekarz.
3: No cóż, jest pani w ciąży. Test wyszedł pozytywnie. No ale na zabieg jest jeszcze za wcześnie. Nie mógłbym dokładnie określić, gdzie znajduje się zarodek. Musi tu pani wrócić za parę tygodni.
1: Ja w ogóle nie chciałam tutaj przyjeżdżać. A jeżeli nie może pan przeprowadzić zabiegu teraz, to ja już tutaj nie wrócę.
3: No w takim razie... Siostro, proszę przygotować pacjentkę do zabiegu.
4: No, cieszę się, że już jest po wszystkim i że mam swoją żonę z powrotem.
1: Położę się.
4: Źle się czujesz?
1: Nie.
4: Położę się z tobą.
1: Nie, nie chcę.
4: No dlaczego?
1: Nie, po prostu nie chcę. Chcę być sama.
4: Co ty znowu wydziwiasz?
1: A co ty myślisz? Co ty myślisz, jak ja się teraz czuję? Zabili moje dziecko, Greg. A ja tak bardzo go chciałam. Po tym wszystkim nasze małżeństwo praktycznie przestało istnieć. W ogóle przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Znienawidziłam mojego męża i nie chciałam nawet, żeby mnie dotykał. Ponieważ nie chciałam przeżywać tego wszystkiego jeszcze raz, nalegałam, żeby poddał się sterylizacji. I on to zrobił. Jego uzależnienie od narkotyków pogłębiało się równolegle z tym, jak narastała we mnie nienawiść do niego. Na okrągło płakałam, nawet w pracy. Zdarzały mi się też chwile załamania. W końcu zwierzyłam się ze wszystkiego przyjacielowi z firmy i jego żonie.
5: To musiało być straszne dla ciebie.
1: Nienawidzę siebie za to, co zrobiłam, Sherry. Nienawidzę też Grega. Z dnia na dzień coraz bardziej.
5: Będziemy się za was modlili.
0: Może poszłabyś znowu z nami do kościoła?
1: Nie, nie mam ochoty. Czuję się paskudnie, Chuck. Nie zrozumiesz tego.
0: Bóg cię kocha.
1: Po tym, co zrobiłam?
5: Kocha cię niezależnie od wszystkiego. Właśnie dlatego Jezus umarł na krzyżu.
0: Diane, my też nie znaliśmy prawdy, dopóki nie zaczęliśmy chodzić do kościoła. Jezus umarł za nasze grzechy. Bóg chce ci przebaczyć, ponieważ Jezus wziął już na siebie całą karę.
5: Możesz zaufać Panu. On cię na pewno nie potępi.
1: Straciłam już całkiem nadzieję, jeżeli chodzi o nasz związek. Z Gregiem jest coraz gorzej. Nasze małżeństwo to już zupełna fikcja.
0: Poprosimy, żeby inni w kościele też modlili się za ciebie i Grega.
1: Greg nie miał dobrych układów ze swoją rodziną, ale tego lata pojechaliśmy na rodzinne spotkanie do Pensylwanii. Na początku grudnia krewni zaprosili go na polowanie na jelenie, a ja, korzystając z jego nieobecności, postanowiłam spędzić weekend z przyjaciółmi. Zabawa z ich maleńką córeczką była dla mnie przeżyciem słodko-gorzkim

0: ale jednak przyjemnym. W niedzielę poszłam z nimi do kościoła i po raz pierwszy usłyszałam kazanie o narodzinach Jezusa i nie mogłam powstrzymać się od płaczu. Pod koniec nabożeństwa, kiedy pastor powiedział amen, zobaczyłam go tuż obok siebie. Zapytał, czy nie moglibyśmy porozmawiać. Poszłam więc do jego gabinetu, gdzie spędziłam prawie godzinę.
1: Czy chciałabyś przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela?
0: Ale Bóg mnie nie zechce.
1: Dajam, właśnie ci powiedziałem, że Bóg chce każdego z nas.
0: Nie, to niemożliwe. Ja zabiłam własne dziecko.
1: Dajan, przykładasz tak wielką wagę do tego jednego grzechu, że zapominasz o innych. Czy nigdy nie skłamałaś?
0: Skłamałam.
1: Ukradłaś coś kiedyś?
0: Tak.
1: Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy, nie tylko za ten jeden, aborcję. Kiedy przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela,

0: innych. Czy nigdy nie skłamałaś?
1: Skłamałam.
0: Ukradłaś coś kiedyś?
1: Tak.
0: Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy, nie tylko za ten jeden, aborcję. Kiedy przyjmiesz Jezusa jako swojego zbawiciela,

0: Biblia mówi, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko on odrzucił nasze przestępstwa. Pozwól, że jeszcze coś ci przeczytam. List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie tylko ty, Dajan, ale wszyscy. Bóg posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, aby On zamiast nas poniósł śmierć. Przeczytaj ten fragment. List do Rzymian, rozdział 6, wiersz 23.
1: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie Panu naszym.
0: To jest dar, Dajan. Zbawienie jest darem od Boga. Nie możesz sobie na nie zasłużyć. Nikt nie może. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czy możesz wyobrazić sobie większą miłość niż oddanie swojego życia za kogoś?
1: Nie.
0: A Jezus to właśnie zrobił dla nas. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Teraz rozumiesz, na czym polega Boża miłość?
1: Tak.
0: Chciałabyś przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela?
1: Tak. Tak, chcę to zrobić. Chcę to zrobić teraz. Modliłam się, prosząc Boga o przebaczenie grzechów. Prosząc Jezusa, aby wszedł do mojego serca i życia. I doznałam cudownego uczucia. Poczułam, jak spływa ze mnie poczucie winy i wstydu za całą moją przeszłość i jak rodzi się we mnie nowe życie.
0: Biblia mówi, że teraz jesteś dzieckiem Bożym. Nie za sprawą tego, co czujesz, ale na podstawie Bożego Słowa. Biblia mówi, ale tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Codziennie rozmawiaj z Bogiem. Czytaj Biblię, żeby poznawać Jego drogi i nie zbłądzić. Przychodź też do kościoła.
1: Nie, Greg mi nie pozwoli.
0: Pomódlmy się za Niego. On też potrzebuje poznać Jezusa.
1: Greg? To niemożliwe. Pastor nie zna mojego męża.
0: Dajan, to ty nie znasz mojego Boga.
1: Kiedy Greg wrócił ze swojej myśliwskiej wyprawy, nic mu nie powiedziałam o tym, że byłam w kościele i że jestem zbawiona. Ale Bóg dał mi pokój, którego nigdy wcześniej nie odczuwałam, co pozwoliło mi traktować mojego męża dużo uprzejmiej. Chuck, kolega z firmy, dodawał mi odwagi. Przez następny miesiąc codziennie tuż przed pracą spotykaliśmy się w kawiarni na krótkie studium biblijne.
2: Rozumiesz już, czym jest Boża łaska?
1: Tak, jest darem od Boga, na który nie zasługujemy.
2: Zgadza się. Dobrym przykładem łaski jest zbawienie. Przez łaskę zbawieni jesteście i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
1: Poświęcasz mi tyle czasu, Chuck. Bardzo ci jestem wdzięczna.
2: Bóg chce, żebyśmy pomagali sobie nawzajem, Dajan. Nauczyłaś się na pamięć jakiegoś wersetu?
1: Księga Przysłów, rozdział 3, wiersze 5 i 6. Kocham te wiersze. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki.
2: Świetnie. Słuchaj, a nie moglibyśmy spotykać się u ciebie zamiast w kawiarni, co? Miałbym po drodze, po prostu rano wstępowałbym na chwilę.
1: Nie, nie, nic z tego nie będzie.
2: Dlaczego?
1: Grega by chyba szlak trafił.
2: A może jednak spróbujemy?
1: Nie, Chuck, nie chcę. Tego nie znasz, nie masz pojęcia, jaki potrafi być.
2: Zaufaj Panu. Pamiętasz?
1: Dobrze. Ale nie powiem Gregowi, że masz przyjść.
2: Będę o 6:30.

słusznie kojarzy nam się z posiadaniem czegoś wspólnego, wspólnym udziałem, ale również kiedy myślimy o tym w kontekście relacji, oznacza jedność, wzajemną więź, wspieranie się i przyjaźń. Czasem w życiu ludzie doświadczają takiej głębokiej więzi, jedności i harmonijnej przyjaźni. To doświadczenie zmienia nasze życie. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał: wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. Bóg jest wierny. Jeżeli On coś mówi, możemy na tym polegać. On jest prawdomówny. Wierny Bóg powołuje nas, czyli wzywa i stawia jako cel naszego życia wspólnotę z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy przeznaczeni do wspólnoty z Jezusem. Ewangelia, słowo prawdy, zaprasza do tego, co jest naszym powołaniem, do wspólnoty z Panem Jezusem. Możemy robić w życiu wiele różnych rzeczy, podejmować wiele aktywności, również tych chrześcijańskich, ale nigdy nie dojść do celu, do którego Bóg nas przeznaczył. Tym celem jest wspólnota z Jezusem. Pomyśl, jak wygląda Twoje życie, czy dotarłeś do celu. Wierzący w Jezusa jako Pana są powołani do wspólnoty z Nim. To nie jest drugoplanowe. To nie jest coś, co można odłożyć na potem i zasłonić się rodziną, pracą, telewizją, Facebookiem, religijną aktywnością czy brakiem czasu. Wierny Bóg zaprasza i zobowiązuje nas do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem.

0: Południe News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W tej części magazynu opowiemy Wam m.in. o działalności oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Zajrzymy też do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej i zapytamy o działający tam klub młodych. Wszystkie materiały przygotowała dla Was Kasia Graboń.
0: SK Południe.
1: A już teraz rozmowa z Jakubem Nowakiem, prezesem oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Nowak, prezes oddziału babiogórskiego PTTK w Żywcu. Czy tak dokładnie ta nazwa brzmi? Trochę długa.
3: Dokładnie tak. Bardzo serdecznie witam panią redaktor i słuchaczy.
2: Panie Jakubie, jesteście jako PTTK po walnym zgromadzeniu. Walnym zgromadzeniu, które przyniosło, można powiedzieć,

0: Turystycznego Krajoznawczego. Takie zjazdy odbywają się na ogół co 4 lata obecnie, w czasach nowożytnych, że tak powiem, jak nic się nie wydarza, żeby zwołać nadzwyczajny zjazd. No tak jak w każdym stowarzyszeniu, tak jak w każdej organizacji, wybiera się nowe władze, ale też ten nasz zjazd odbywa się w ramach czegoś szerszego, co nazywa się kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ogóle w PTTK w tym roku. I właściwie już to się zaczęło jeszcze w zeszłym, bo mieliśmy wybory w kołach, klubach, potem właśnie oddziały. Niedługo nas czeka regionalna konferencja oddziałów PTTK województwa śląskiego, bo mamy takie, tak jak 16 województw, 16 takich struktur regionalnych, porozumień, w których odbywają się te regionalne konferencje i tam z kolei wybiera się delegatów na zjazd walny, 21 walny zjazd PTTK, który się odbędzie w dniach 4 i 6 grudnia tego roku 2026 w Warszawie, gdzie już się wybiera władze naczelne, więc tam można powiedzieć, że ta nasza kampania jest tak z dołu do góry, to znaczy od tych najmniejszych struktur do tych większych. Także jesteśmy już po, wiadomo, jest trochę formalizmu, dokumentacji, przygotowań wcześniej, także i pewnych kosztów, natomiast to jest też element spotkania, wyróżnienia ludzi, którym chcemy podziękować, dość powiedzieć, że trzej nasi kolejni koledzy otrzymali najwyższą godność, jaką może otrzymać członek oddziału babiegórskiego, czyli godność członka honorowego naszego oddziału. Ja sobie pozwolę wymienić: kolega Stefan Piela, kolega Jan Geresz i kolega Jan Pawlus właśnie zostali członkami honorowymi na tym walnym zjeździe. Oprócz tego oczywiście zawsze wyróżnienia, odznaczenia, czy to przyznane przez Zarząd Główny PTTK, czy te struktury wojewódzkie, czy nasze. Nasze tutaj wyróżnienia oddziałowe, okazja do pewnych podsumowań, także i trudnych rozmów, bo oddział to jest duża struktura, drugi największy oddział w Polsce, prawie 1500 osób w 20 kołach i klubach, więc jest to trochę materiał do obrobienia, dużo spraw, dużo zadań, coraz więcej, rozwijamy się w rozmaitych przestrzeniach, w rozmaitych obszarach, ale też no to nieraz generuje duży trud, jakieś tam, powiedzmy, konflikty zgrzyty, trzeba na to reagować, dużo takich spraw formalno-prawnych, coraz więcej tak naprawdę.
1: Panie Jakubie, proszę powiedzieć trochę o tej waszej strukturze. Wspomniał pan, że jesteście jednym z większych oddziałów, no ale tak terytorialnie to ludzi skąd skupiacie?
0: No jak oddział babiegórski, to mamy tak naprawdę ludzi przede wszystkim jednak z terenu powiatu żywieckiego, chociaż w tej chwili nasze największe koło mamy w Porąbce, to już jest powiat bielski. I tamto koło, a co za tym idzie, nasz oddział skupia na przykład ludzi z terenów i tutaj Małopolski Zachodniej i Śląska. Czasem ktoś sobie wybiera, że chce przynależeć do danego koła i tym samym do oddziału, nawet będąc gdzieś tam dalej od nas terytorialnie, bo spodobała mu się oferta, spodobał mu się sposób działania, klimat, wycieczki, imprezy, jakie robi dane koło. Zwykle to tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, przynajmniej u nas tak jest, że ludzie trafiają do PTTK, ponieważ spodobała im się jakaś konkretna impreza, wydarzenie, związali się z jakimś konkretnym kołem, no to siłą rzeczy przynależą do oddziału, w którego strukturach to koło jest. Raczej nie jest tak, że ktoś przychodzi do nas do biura Zarządu Głównego na Senatorstwo 11 w Warszawie i mówi: no chciałbym się zapisać do PTTK, a skąd pan jest? No z Bydgoszczy, to tam skierujemy pana do właściwego oddziału, tak? Nieraz jest tak, że ludzie z drugiej strony Polski należą do innego zupełnie oddziału, bo albo są rodzinnie powiązani z tym miejscem, albo po prostu tam im się to podoba. W tym oddziale jest uprawiana jakaś dyscyplina, w której oni się specjalizują, na przykład żeglarstwo, nie wiem, narciarstwo, turystyka jeździecka i ktoś jest z bardzo daleka, z Warszawy, z Łodzi, ale należy do oddziału tu na południu Polski, bo akurat tutaj stąd pochodzi, albo tutaj się jakoś związał z ludźmi, którzy daną dyscyplinę uprawiają. Ale z reguły jest to jednak tak, że w 80% przypadków, no jednak ograniczamy się to terytorialnie, można powiedzieć, do ludzi jednak z powiatu żywieckiego, no może bielskiego, okolic. Tak jak mówię, teraz mamy jedno koło poza powiatem. Nie mamy struktur poza naszym województwem śląskim, bo to jest też taka umowa, że mamy te struktury regionalne po to, żeby jednak się skupiały w danym regionie. Mieliśmy przez jakiś czas szkolny klub górski, który był w Koniakowie, to już jest powiat cieszyński na przykład. No może tam też jakieś struktury kiedyś się odtworzą.
1: Panie Jakubie, wspomniał pan o tej specyfice niektórych oddziałów. Czy jest jakaś, no właśnie, jakiś wyróżnik waszego, babiogórskiego? Czy to

0: 2005 roku. No i my się wywodzimy jeszcze z tego pnia, że tak powiem, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. No czyli siłą rzeczy to jest przede wszystkim turystyka jednak górska, z uwagi na położenie. Oddział powstał, jak pamiętamy, w Makowie Podhalańskim. To w ogóle na początku nie był projekt żywiecki, ale już po 5 latach się przeniósł do Żywca i od 1910 roku tutaj jest siedziba władz. Więc przede wszystkim turystyka górska, i ta piesza górska, i ta jeździecka górska. Mamy też klub górskiej turystyki jeździeckiej. To uprawia oczywiście mniejsza ilość osób, ale też... I w tym się jakby specjalizujemy. Na utrzymanie szlaków turystycznych pozyskujemy środki zewnętrzne. Mamy znakarzy, mamy przewodników, mamy przodowników turystyki górskiej. W tym roku jesteśmy na przykład gospodarzem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Więc no jakby też angażujemy się w to, na czym się trochę znamy. Nie ma u nas takich dyscyplin na przykład, na czym notabene ubolewam, jak na przykład turystyka motorowa, turystyka żeglarska. Mieliśmy kiedyś nawet klub żeglarski PTTK, bo jesteśmy przy Jeziorze Żywieckim, co prawda sztucznie utworzonym, ale zawsze. Turystyka narciarska, ostatnio to trochę zmiany klimatyczne nam popsuły szyki. Turystyka piesza, no to zawsze, bo ci nasi turyści też wyjeżdżają gdzieś tam dalej i ta turystyka piesza siłą rzeczy no, jest uprawiana. Indywidualnie bardziej może będzie zasób na to, żeby to trochę sformalizować, jeśli będzie taka potrzeba, turystyka kolarska, bo jednak dużo osób jeździ na rowerze, niekoniecznie w strukturach PTTK i nie od razu są do tego potrzebne, nie wiem, komisje czy koło, żeby to uprawiać. No, ale jeżeli będzie chęć uprawiania tej dyscypliny w sposób bardziej zorganizowany, czy na przykład taki, żeby zbierać odznaki i zdobywać jakieś tam, że tak powiem, sprawności w tej dziedzinie, czy odbywać wycieczki połączone też z jakimś takim elementem krajoznawczym, z kimś doświadczonym, no to wtedy jest sens na przykład, żeby to bardziej formalizować. Nie ma sensu powoływanie komisji, jak tam powiedzmy 3 czy 4 osoby gdzieś tam indywidualnie sobie coś robią. Natomiast jak już będzie jakiś materiał, to i prędzej. Też się nie chcemy, by pani rozdrabniać na bardzo dużo jakichś celów i zadań. No, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako takie ma w statucie wskazane kilkadziesiąt celów, ale to też nie o to chodzi, żebyśmy robili wszystko. Są oddziały, które się specjalizują konkretnie w danych dyscyplinach, są takie, które bardzo ogólnie. My jesteśmy, tak bym powiedział, łagodnie górscy, to znaczy górscy, ale nie tak, że tylko góry. Są u nas reprezentowane w mniejszości inne dyscypliny i tak próbujemy to łączyć. Z takim otwarciem, z taką otwartością na nowości.
1: Panie Jakubie, ale muszę zapytać o to, jakie są te główne zadania PTTK-u? No bo one, podejrzewam, też przez lata się zmieniały, ale dzisiaj, w 2026 roku, te podstawowe, wymieńmy przykładowo trzy najważniejsze zadania. Utrzymanie szlaków, tylko to?
0: No właśnie, ale to ja bym powiedział nawet tak, że te zadania się nie tyle zmieniły, ile sposób ich realizacji w nowej rzeczywistości, w ogóle w nowych czasach, tak? No od czasu, jak powstał oddział na początku XX wieku, no to przecież żyjemy na innej planecie de facto, w rozmaitych obszarach. Utrzymanie szlaków turystycznych było, jest i chyba będzie przez długi czas głównym zadaniem, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel, ale również coraz częściej pojawiające się przeszkody natury formalno-prawnej związanej z przebiegiem szlaków, zgodą na ten przebieg, roszczeniami prywatnych właścicieli gruntów. To się niestety coraz częściej zaczyna, że no, komuś przeszkadza szlak, ktoś sobie gdzieś tam kupił działkę i przez którą szlak przebiegał kilkadziesiąt lat i już sobie nie życzy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy gestorem jako PTTK, jako całość centralnej bazy szlaków turystycznych. Zapraszamy inne organizacje, które mają do tego dostęp, na przykład Klub Słowackich Turystów, z którymi ostatnio mieliśmy też taką konferencję międzynarodową. Coraz częściej naszymi szlakami interesuje się państwo polskie, bo próbuje się to uregulować prawnie. To był taki obszar zupełnie nieuregulowany, a ktoś zauważył i słusznie, że to są takie zasoby także i o znaczeniu strategicznym. Niestety w kontekście tego, co się dzieje na świecie migracji, jakichś hybrydowych ruchów niefajnych na granicy. Często szlak turystyczny prowadzi po drodze, która stanowi optymalną drogę przejścia w trudnym terenie górskim. Więc gdyby coś się nie daj Boże wydarzyło, to taki szlak turystyczny będzie na pewno przedmiotem zainteresowania rozmaitych służb odpowiedzialnych także i za bezpieczeństwo państwa, więc to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tylko takie coś, co służy rozrywce, przyjemności, rekreacji, tak? W czasach trudnych, to

0: Niestety doświadczyliśmy tego już podczas II wojny światowej. Szlaki górskie stanowiły często jakąś taką drogę przejścia, nie wiem, na przykład oddziałów czy wojska jednego czy drugiego, tak? Nasze schroniska górskie służyły niestety albo stety za bazę dla wojska, dla partyzantów, potem niestety niektóre były zdewastowane albo próbowano je spalić, część tam udało się uratować. My jako oddział mamy naszą chatę Baców w Korbielowie, to jest takie jedne takie schronisko, które zostało jakby z tych naszych zasobów. Pozostałymi schroniskami zawiaduje PTTK. Więc to utrzymanie schronisk to jest jakby taki drugi nasz cel. Oczywiście oddziały się bardzo mocno włączają w taką pomoc dla gospodarzy schronisk, którzy się znajdują na ich terenie, znakowanie szlaków. Często schroniska stanowią taki węzeł, gdzie te szlaki się spotykają, tak? Bardzo nam pomagają dzierżawcy schronisk i my dzierżawcom. Organizujemy imprezy rozmaite w oparciu o te schroniska, także to jest taka współpraca obopólna. I trzecim takim tematem chyba w tej chwili ważnym to jest próba jakby pozyskiwania czy tworzenia nowych, jakby to nazwać, nowych sposobów działań, żeby przyciągnąć ludzi do takiej pracy społecznej w towarzystwie. Bo dużo się mówi na przykład o tym, że trzeba robić imprezy czy wydarzenia dla najmłodszych, dla dzieci, tak? No i to się dzieje w dużej mierze u nas w oddziale. Niemały procent wszystkich członków stanowią dzieci i młodzież. Potem troszkę brakuje tych ludzi w takim wieku 20+, 30+. Natomiast zapominamy jakby o tym, chociaż na szczęście się to coraz częściej o tym mówi, że trzeba iść w kierunku też takiej polityki senioralnej. Bo my się niestety starzejemy jako społeczeństwo. Mamy coraz więcej ludzi stabilnych, którzy już są, że tak powiem, osobami poważnymi, często na emeryturze, często jeszcze w wieku takim, który pozwala im na rozmaite aktywności, są wysportowani, mają czas, mają doświadczenie, są niezależni finansowo i mogliby się w coś włączyć, w jakieś fajne inicjatywy społeczne. Tacy ludzie szukają często czegoś dla siebie i towarzystwo też powinno być bardziej otwarte na takie osoby. Oni może nie będą wyczynowo uprawiać jakichś sportów ekstremalnych, ale też nie interesuje ich jakaś taka oferta, że jedziemy sobie na wycieczkę od muzeum do muzeum i na kawę. Chcą czegoś więcej. Tak jak mówię, medycyna czyni cuda, jesteśmy coraz bardziej wysportowani, żyjemy coraz dłużej i najzwyczajniej w świecie trzeba tym ludziom coś dać i zaprosić. A to są często osoby z bardzo bogatym doświadczeniem z racji zawodów, które wykonywali, profesji i tak dalej, mogą się jeszcze na coś przydać. Więc owszem, dzieci, młodzież, żeby zaszczepiać, ale też nie zapominajmy o tych ludziach 50-60+, 70+, jeszcze chętnych do współpracy. I to nie zawsze są osoby, które należały od dziecka do PTTK. Oni czasami dopiero w starszym wieku, czy przechodząc na emeryturę, czy mając czas, po raz pierwszy wstępują do towarzystwa, bo szukają po prostu dla siebie w rozmaitych organizacjach, wolontariatach, etc. swojego miejsca.
1: No ale jeśli idzie o dzieciaki i młodzież, tutaj jest ten potencjał, no bo przecież właśnie PTTK to taka grupa, to organizacja no z bagażem doświadczeń i z niemałą historią. No i z tym was można przecież kojarzyć. Czy to jest obecnie też propozycja właśnie dla młodych, dla młodzieży?
0: Jak najbardziej. Na przykład mamy tutaj na terenie naszego oddziału szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. Największe z nich to jest koło Śmiałki w Pietrzykowicach. Tam ponad setka dzieciaków działa z opiekunami. Głównym opiekunem jest pani Ewa Kamińska, nasza nowa wiceprezes oddziału, więc też robi świetną robotę, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. I w wielu kołach w ogóle dzieci i młodzież stanowią pewien procent wszystkich członków. Czyli oni albo należą do tych kół takich razem z dorosłymi, albo to są specjalnie koła w szkołach, no też nie ma ich dużo w tej chwili, głównie to są szkoły podstawowe. Potem niestety jak ta młodzież kończy szkoły, to nam trochę umyka z towarzystwa i tu jest ten problem, że oni dopiero powracają, no kiedy, jak będą mieli te 40-50 lat, tak, staną się emerytami. Dlatego mówimy, musimy jakby trochę zasypywać tą dziurę tego średniego pokolenia. Młodzież jest bardzo otwarta na takie działania, jak my proponujemy, traktując to dziwo jako taki, i tu w pozytywnym tego słowa znaczeniu, trochę ciekawostkę, trochę skansen, no bo oni przebodźcowani i trzymający ciągle, że tak powiem, nos w ekranach swoich telefonów komórkowych, czasami chcą czegoś innego. Jak się im to wskaże i odpowiednio poprowadzi, to jest na to szansa. Podam taki przykład. Stworzyliśmy na przykład, były takie plany stworzenia aplikacji takiej elektronicznej do zbierania odznaki GOT. Ale się okazało, że dużo większym powodzeniem, jeśli rodzice to odpowiednio zaakcentują, czy opiekunowie, jest zbieranie tych odznak do tradycyjnej książeczki.

takiej elektronicznej do zbierania odznaki GOT. Ale się okazało, że dużo większym powodzeniem, jeśli rodzice to odpowiednio zaakcentują, czy opiekunowie, jest zbieranie tych odznak do tradycyjnej książeczki.

0: na nową, która jest czasami zniszczona, pożółkła. Oni to traktują jako taką ciekawostkę, jako taki trochę styl retro, tak? Coś, co się jeszcze z tego 15-20 lat temu ówczesna młodzież śmiała. Dzisiaj ja coraz częściej widzę, że oni traktują w pozytywnym tego słowa znaczeniu PTTK jako takie trochę coś starego, coś ciekawego, coś takiego zaściankowego, ale czemu się warto przyjrzeć, że to tak można.
1: No właśnie, trochę kompletnie pod prąd, można powiedzieć, no właśnie temu popularnemu przebodźcowaniu.
0: W ogóle kontakt z przyrodą, wie pani, leśna edukacja, teraz popularny temat, to jest, wydaje się, może nie panaceum, ale taka bardzo duża pomoc na te wszystkie problemy, tym nasze problemy psychiczne młodego pokolenia. Ja jestem dyrektorem szkoły, nauczycielem, obserwuję, co się dzieje. Nie powiem, żeby obecny system edukacji jakoś bardzo wspierał te działania, ale idzie to ku dobremu. Widzę pewne jaskółki, że tak powiem, tych zmian. Młodzi ludzie bardzo są spragnieni tego takiego kontaktu z przyrodą, tylko trzeba im to pokazać po prostu. To nie jest tak, że dzieci nie chcą na przykład jeździć na wycieczki. Jak będzie ciekawie zorganizowana, ktoś to fajnie poprowadzi, to się da zrobić, tylko musi też systemowo temu sprzyjać, no, że tak powiem, to co się dzieje w szkołach. Muszą być nauczyciele zaangażowani, którzy też czują, że będą za to odpowiednio wynagrodzeni, że będą zabezpieczeni prawnie, że zaangażują się w to rodzice. Tam, gdzie to się udało zrobić, tam odnieśliśmy sukces. Te dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych, nie żeby lekcje przepadły, ale właśnie w soboty, w niedzielę potrafią przyjść na zlot, potrafią przyjść na rajd. Chcą tego, oczywiście nie wszyscy, ale są tacy, którzy to rozumieją, mogą i chcą, bo to zobaczyli. Może coś zostanie, może potem będą to kontynuować na przykład w akademickich oddziałach, jako studenci, nie, na przykład. A może po prostu pozostaną w swoich macierzystych oddziałach w PTTK, także i w tym okresie, kiedy, nie wiem, sami założą rodziny, zaczną pracę, będą mieli siłą rzeczy mniej czasu. Ale pozostaną, to jest też bardzo cenne, że od czasu do czasu, że z rodziną, że z dziećmi, tak, że babcia, że dziadek, że cała rodzina, że zaangażowani budują wokół, czyli to się dzieje. To nie zawsze musi być tak, że on musi pełnić funkcję w zarządzie, że on tam będzie aktywny, że on będzie gonił wszędzie z nami, ale będzie. Będzie sobie opłacał tą składkę i będzie o nas pamiętał i pojawi się przynajmniej wtedy, kiedy mu, powiedzmy, sytuacja na to pozwoli.
1: Panie prezesie, ale muszę zapytać o, no właśnie, trochę podsumowanie tej poprzedniej kadencji, ale też o plany właśnie te, które przed wami. Nieco zmienił się skład zarządu, no ale właśnie, podsumujmy, czy jest coś, co przechodzi na tę kolejną kadencję, coś do zrobienia, do kontynuowania, coś, co udało się zamknąć, coś, co musi być otwarte w nowej kadencji. Da się w paru zdaniach?
0: Poprzednia kadencja to jeszcze było takie zbieranie się, że tak powiem, po covidowe, bo to nasza kampania też była tak trochę dziwnie rozsunięta w czasie, dość nietypowo. W trochę innym rytmie to się wcześniej odbywało, także w 2022 roku to żeśmy jeszcze tak trochę się budzili po pandemii i w ogóle cała branża turystyczna, więc to też wpłynęło na nas jakoś. Te zadania takie tradycyjne, o których mówiłem, jak szlaki, jak organizacja imprez, to właśnie zostaje niezmiennie, to jest niekończąca się historia na kolejną kadencję. Zarząd się zmienił w sposób o tyle ciekawy, że jest nadal 11-osobowy, natomiast jest 5 osób nowych, a 6, że tak powiem, nowych, starych. To też jest bardzo ważne, że są ludzie, którym się dalej chce chcieć i chcieli pozostać, może i w innych rolach, ale działają, natomiast że są nowi. To jest, że tak powiem, projekt, który jedzie, są sprawy na już i trudno by było, żeby to przyjęli z marszu wszyscy nowi, że tak powiem, że wymieniłby się cały zarząd i ktoś, kto zupełnie nie ma doświadczenia, miałby to przejąć. No to jest to jak samochodem, który cały czas jedzie i ktoś się musi szybko przesiąść za kierownicę, tak? Natomiast są nowe zadania, które nam narzucił trochę też walny zjazd. Na przykład jednym z takich zadań, no to są oczywiście te sprawy takie finansowo-gospodarcze, gdzie nieustanną naszą troską jest to, żeby zapewnić byt stowarzyszeniu, móc robić dalej to, co robimy, utrzymać biuro, móc jeszcze dodatkowo wspierać nasze koła i kluby w miarę naszych możliwości. Ale też bardzo nam się marzy, żeby nasz zabytkowy budynek, w którym jesteśmy,

0: na ulicy 3 maja 16 w Żywcu, wyremontować kompleksowo. Myślimy nad jakimś projektem na ten temat, znaczy już mamy to jakby skonkretyzowane, jak to trzeba zrobić. No oczywiście to jest gruba inwestycja, ale chcielibyśmy tutaj stworzyć takie miejsce otwarte, które by służyło lokalnej społeczności. No i to jest takie zadanie na tą kadencję, które byśmy chcieli dowieść, żeby ten budynek był bardziej nowoczesny, bardziej otwarty i żeby więcej rzeczy mogło się tu dziać naraz. O, na przykład jakiś wernisaż, jakaś wystawa, jakieś spotkania, mogłoby tu być więcej sal. To nam się tak marzy jako stowarzyszenie. Mamy w Polsce 286 oddziałów. Są nawet PTTK, są nawet takie, które nie mają swojej siedziby, więc to, co się ma, trzeba cenić. I czujemy się częścią lokalnej społeczności Żywca, Żywiecczyzny. Współpracujemy z instytucjami, które nas nieustannie wspierają, i Starostwo Powiatowe w Żywcu, i Urząd Miasta Żywca. Współpracujemy z instytucjami kultury, z innymi stowarzyszeniami o pokrewnych zainteresowaniach, z urzędami gmin, tam gdzie mamy swoje koła. Bardzo często nam się udaje też wójta czy radnych jakby zaprząc te działania. Często te osoby też są członkami PTTK, po prostu naszymi. Więc w tych gminach współpracuje się wyśmienicie. Trochę się dziwimy, dlaczego jest tak, ale próbujemy to naprawiać, że mimo tego, że od tylu lat mamy Schengen, jesteśmy w Unii Europejskiej, zupełnie nam, że tak powiem, przymarły kontakty międzynarodowe. W czasach, jak granice były zamknięte, albo jak trzeba było stać autokarem nieraz godzinę na tej granicy, to ludzie byli spragnieni tych kontaktów. No, siłą rzeczy najpierw tutaj najbliższych, Słowacy, Czesi, potem do tego dołączyli Węgrzy. W tej chwili, kiedy właściwie cały świat jest otwarty i można gdzieś tam jechać, jeździmy często bardzo daleko, a zapomnieliśmy o swoich najbliższych sąsiadach. To się dzieje też u nich, jakby w stosunku do nas. Trochę na to polityka pewnie też wpłynęła, ale z drugiej strony widzimy, że jakoś tak zachwyceni otwartością na cały świat zaniedbaliśmy to, co mamy pod nosem. Trochę nadal nam kuleje ta kwestia taka tej przyjazności dla turysty, który tu przyjedzie na Żywiecczyznę, jeśli chodzi o transport. Troszkę jest tym lepiej, ale no nie wiem, przyjedzie turysta w sobotę, w niedzielę, chciałby gdzieś pójść sobie szlakiem, dojechać, móc wrócić z innego miejsca. Nieraz jak się nie jest zmotoryzowany, to jest bardzo ciężko. Też fajnie by było, gdyby była taka otwartość, jeśli chodzi o możliwość komunikacji, na przykład na Słowację czy do Czech z Żywca. Już teraz widzę, że jest autobus, który gdzieś tam w godzinach wieczornych wyjeżdża z Żywca i można dojechać do portu w Tallinie. Ja się pytam, dlaczego nie mogę dojechać do Bratysławy z Żywca, nie mogę dojechać do Brna, do Ostrawy, tak? I tak, żeby wrócić na Żywca w tym samym dniu, żeby tam poznawać tamtejsze rejony. Trzeba pamiętać o tym, że te kraje ościenne przejęły na przykład nasz system znakowania. Oni też się od nas uczyli znakowania szlaków turystycznych, mają bardzo podobne.
1: Czyli byłoby takie wędrowanie bardzo spójne, no i no właśnie, nie trzeba się przestawiać.
0: Tak, mamy kilka takich imprez, czy mieliśmy w przeszłości wspólnych, to znaczy na przykład Słowacy nas zapraszali, klub słowackich turystów, to się nazywało Raj Druciarzy w Jawornikach i to do dziś jest tam podtrzymywana ta tradycja. Też tam przyjeżdżali Czesi, Polacy z Zaolzia, więc to było takie fajne spotkanie, ale to było to starsze pokolenie, które jeszcze oddzielone od siebie w czasach słusznie minionych, no jakby było sprawdzone tego kontaktu, tak? Ja tak się tutaj śmiałem, bo widziałem na jednej wycieczce, że ci starsi panowie z trzech różnych krajów, każdy mówił w swoim języku i spokojnie się dogadywali, tak? A młodsze pokolenie próbowało się dogadywać na przykład łamaną angielszczyzną. To też pokazuje, jak zmieniło się to, ten stosunek ludzi do siebie wzajemnie. Ale myślę, że do tego wrócimy. No, jakby kiedyś to było na zasadzie takiej ciekawości po prostu, co u sąsiadów. Wszyscy byli spragnieni. Słowacy byli trochę zachwyceni nami, my z innych powodów nimi. A teraz jakby wszyscy zachwyceni, tak mówię, szerokością świata i tych często bardzo egzotycznych kierunków, gdzie wyruszamy, jakby już przestaliśmy się sobą interesować. Ale wierzę, że to wróci. Są sygnały, że to powoli wraca.
1: Panie Jakubie, ale prawda jest taka, że no, żeby realizować te wasze pomysły, o których pan wspomniał, no to potrzebne są środki. Czy to jest tak, że wy się utrzymujecie wyłącznie ze składek członkowskich? No przecież wy

0: że no, mimo że jest was sporo, no to przecież to nie wystarczy.
1: Oczywiście, my te składki członkowskie staramy się w całości przeznaczyć na potrzeby naszych kół klubów. Korzystamy z dotacji zewnętrznych, staramy się te środki dywersyfikować, te źródła, strumienie tych środków, które do nas wycierają. No i mamy nadzieję, tak jak powiedziałem, na ten duży projekt, który by nam pomógł w odnowieniu naszej siedziby i takiej trochę też zmiany wtedy, tej możliwości zmiany też koncepcji funkcjonowania stowarzyszenia, bo jak się ma gdzie, to można różne też fajne rzeczy robić. I trochę korzystamy, nie ukrywam, z tych zasobów, które też, co tu dużo mówić, dzięki naszym przodkom, naszym ojcom założycielom, którzy dobrze współpracowali z Habsburgami, też pewien majątek jakby towarzystwo zachowało. To jest w ogóle fenomen, że z dwóch wcześniej istniejących towarzystw, które próbowały już przed wojną się połączyć w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, bo to nie jest tak, że to pierwsza próba była w 50 roku. Trochę to ówczesna sytuacja polityczna rzeczywiście narzuciła, bo obawiano się, że gdyby się te towarzystwa, czyli PTT i PTK nie połączyły, to moglibyśmy stracić majątek i w to miejsce komuniści stworzyliby coś, co bardziej by przypominało taki komsomol i pewnie ta organizacja by zdominowała całą działalność turystyczną. Więc nastąpiła się rzeczy nastąpiło to połączenie, ale my tak naprawdę w bardzo wielu obszarach takiego myślenia, działania jesteśmy tak trochę jeszcze 19, a przynajmniej, że tak powiem, początkowo 20-wieczni. Czyli to jest takie fajne, że zachowaliśmy ten pomysł i ten pierwotny cel. Tu jeszcze warto wspomnieć ochrona przyrody. To był przecież jeden z głównych celów na przykład Towarzystwa Tatrzańskiego. Wtedy jeszcze ograniczało się to Tatr, potem to się rozszerzyło. Tak? My dalej, mimo że no, jakby zastąpiły nas w tym obszarze profesjonalne instytucje, parki narodowe czy nadleśnictwa, to my dalej mamy gdzieś tam swoje 5 groszy do dodania, bierzemy udział w rozmaitych konsultacjach, staramy się współpracować z organizacjami, które chronią przyrodę i sami promujemy pozytywne działania w tej dziedzinie. Jeszcze taka jedna dziedzina, na przykład ochrona zabytków. Kiedyś funkcjonowali tacy społeczni opiekunowie zabytków, który zgłaszał konserwatorowi, że jakaś kapliczka się wali, że coś, jeśli to nie był zabytek jakiejś tam wysokiej klasy, nawet sami gdzieś tam czyścili, może nie odnawiać, ale, bo to różnie by pani była z tym, natomiast gdzieś tam odmalować, czy wysprzątać, czy na przykład dbano o takie miejsca związane z naszą historią, jakieś zapomniane cmentarze, jakieś groby żołnierzy i tak dalej. Więc funkcjonowali ci społeczni opiekunowie zabytków. Dzisiaj to się sprowadza raczej do tego, że

0: że są tacy ludzie, którzy to społecznie zgłaszają, nie mają jakby uprawnień i umocowania, żeby coś z tym robić, ale mogą sprawy monitorować i nagłaśnić. To jest bardzo ważne.
1: Panie prezesie, proszę wybaczyć, że tak drążę, ale wiecie już, no właśnie, być może macie stworzony jakiś projekt do tego remontu waszych pomieszczeń, waszej siedziby. Czy już wiecie, gdzie możecie, gdzie piszecie, gdzie chcecie pisać takie wnioski? No bo tu bez dotacji zewnętrznej się raczej nie obejdzie.
0: Nie obejdzie się bez dotacji, mało tego też z uwagi na to, że ten budynek jest zabytkowy, to będzie się to musiało odbić w takim reżimie pod nadzorem konserwatora zabytków. No nie jesteśmy Wawelem, ale jest to zabytek też na tyle ważny tutaj lokalnie, że na pewno te procedury muszą być zachowane, co też zwiększa ilość pewnie dokumentów i środków, jakie są na to potrzebne. Nie mamy jeszcze takich szczegółów technicznych, ale pewien koncept mamy, więc będziemy pewnie o tym informować, jak już się coś zacznie dziać, żeby nie zapeszać. Natomiast tak jak mówię, posiadanie własnej siedziby i daje taką przestrzeń do tego, żeby zaprosić ludzi, żeby robić jakieś nowe rzeczy. Nie tylko wychodzić na zewnątrz, ale też zaprosić do siebie.
1: Ale myślicie o ośrodkach krajowych, czy jeszcze, czy na przykład unijnych? Jak to w waszym przypadku wygląda?
0: Na razie chyba krajowych. Uzasadniając, że tak jak mówiłem, jest to taki budynek, który warto by było usprawnić i odświeżyć, a może i całkiem przebudować, tylko tak jak mówię, no z uwagi na ten reżim, że to jest zabytek, to się musi wydarzyć w odpowiedni sposób, odpowiednie procedury, odpowiednia firma, która się czymś takim zajmuje. Także nie mamy jeszcze takich szczegółów, ale już idziemy w kierunku takiej koncepcji. Znaczy wiemy co, inaczej wiemy co chcemy, tylko teraz właśnie myślimy nad tym, jak napisać wniosek i skąd te środki, ile tych środków musi to ktoś wycenić, ile ostatecznie będziemy potrzebowali. Proszę pamiętać, że każdy projekt, który się dzieje, czy to jest znakowanie szlaków turystycznych, czy jakieś dofinansowanie imprezy, wymaga często wkładu własnego. I to nie tylko wkładu własnego osobowego, to jest taką pracą wolontarystyczną ludzi, ale też wkładu własnego finansowego. I my na przykład, jak chcemy, to dotyczy wszystkich stowarzyszeń, pozyskiwać środki zewnętrzne, to trzeba zabezpieczać corocznie w budżetach te zasoby na wkład własny, tak? To jest takie, że tak powiem, kolorowe zadanie w tym projekcie. Czasami może być tak, że wkładem własnym do danego projektu są środki z innego projektu. Jeżeli tak się to da zrobić, to fajnie, ale nie zawsze tak się.
1: Panie prezesie, a jak zapowiada się ten wasz rok, no pierwszy rok nowej kadencji? Za wami już wiosenny zlot na Pilsku, bo ten jesienny na Babiej Górze.
0: Tak, wiosenny za nami, no to tak się odbyło, że tak powiem, z marszu, bo nowy zarząd przejął funkcję, no i już właściwie trzeba było organizować ten zlot. W międzyczasie jeszcze mieliśmy w maju właśnie tą międzynarodową konferencję poświęconą znakowaniu szlaków turystycznych wspólnie z Klubem Słowackich Turystów. I tu nas też wsparła merytorycznie Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Już w tej chwili pracujemy nad regulaminem i, że tak powiem, programem 57. ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki górskiej. Będziemy gospodarzem tej ogólnopolskiej imprezy w dniach 17-20 września tego roku.
1: No dobrze, to wejdę w słowo i dopytam. Przodownik, czyli kto?
0: Przodownik, czyli ten, który promuje górską odznakę turystyczną. Odznaka, która ma już 91 lat. W zeszłym roku było 90-lecie. Corocznie jakiś oddział w Polsce jest gospodarzem takiego zlotu przodowników. Myśmy już kiedyś byli, chyba w 2014 roku, wtedy bazą był Zwardoń. A teraz myślimy nad tym, żeby bazą naszego zlotu, znaczy nie myślimy, tylko to już wiemy, będzie schronisko młodzieżowe w Zarzeczu. To też dzięki współpracy ze starostwem powiatowym w Żywcu, Wydziałem Turystyki Promocji Powiatu. Oczywiście będziemy stamtąd wyjeżdżać na wycieczki, na jakieś takie szkoleniowe rajdy. Przez te 3 dni będą prelekcje na miejscu, przyjadą przodownicy turystyki górskiej, ale też znakomita część to są przewodnicy, na przykład górscy z całej Polski. Będzie program dla tych bardziej ambitnych, mniej ambitnych. Jeszcze chcielibyśmy, tu już mogę zdradzić, w ramach tego zlotu zrobić taki jeden bardzo ważny akcent, mianowicie szlak zielony turystyczny, który jest w naszej

gestii między Sopotnią Wielką a Korbielowym, przechodzący m.in. przez Halę Miziową, ma otrzymać imię patrona. Kolegi Edwarda Kudelskiego, zmarłego niedawno wybitnego działacza naszego towarzystwa, członka honorowego, wieloletniego wiceprezesa zarządu głównego PTTK. No, chcielibyśmy tak w ten sposób kolegę Edwarda też uhonorować. No i oczywiście tradycyjnie ostatnia niedziela września. Zapraszam Państwa, spójrzcie w kalendarze, kiedy to tam wypada dokładnie. Markowe Szczawiny.

Kurczaków. To jest impreza, która za chwilę będzie miała 60 lat. Staramy się o to, żeby wpisać tę imprezę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, bo myślę, że mamy na to, mamy takie możliwości. Rzadko kiedy jest impreza, która ma 60 lat, mało tego, poza właśnie pandemią, jakoś tak to wyszło, że ona się odbywała rokrocznie. W 1981 roku, to jeszcze nie był stan wojenny, bo on był w grudniu, i w 1982 już chyba było po. W każdym razie te imprezy się odbyły, więc nawet te różne trudne sytuacje, czy ta zmiana polityczna w Polsce nie spowodowała ani chwili przerwy. Jedyną przerwą, można powiedzieć, rzeczywiście był rok 2020, z uwagi na ten reżim sanitarny, że nie można się było skupiać. No też to jest w Parku Narodowym, więc tam jeszcze nas obowiązują bardziej ścisłe rygory ochrony przyrody, które rokrocznie uzgadniamy rzetelnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Babiogórski Park Narodowy to jest też nasz bardzo ważny partner, jeśli chodzi o współpracę. No właściwie my dzięki Babiej Górze w ogóle powstaliśmy, jakby nie ta magiczna góra, która się gdzieś tam rozłożyła między Beskidami a Tatrami, tak trochę z boku od Beskidów, najwyższa, tak, stanowiąca już to piętro alpejskie, już taki przedsmak Tatr. Jak ktoś z Beskidów chce wędrować w Tatry, to zawsze polecam iść na Babią Górę, bo tam już będzie taki przedsmak, to już coś więcej niż Beskidy, ale jeszcze nie Tatry, ale już tak trochę poczujesz, jak to jest, tak? Więc to dzięki temu my też powstaliśmy, więc mamy duży sentyment do Babiej Góry, do

0: strona internetowa, Facebook, siedziba, gdzie najłatwiej, jak najłatwiej do Was dotrzeć?
1: Strona internetowa pttk.pl to jest strona główna towarzystwa, albo zywiec.pttk.pl, chociaż tą stronę też musimy odświeżyć, to będzie, jest w przebudowie. No i oczywiście nasz profil na Facebooku oraz profile naszych kół, klubów, komisji, bo i takie istnieją. Zapraszamy do kontaktu z nami, do tego, żeby wstępować w szeregi towarzystwa. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, a też ci, którzy zbierają na przykład odznaki, szczególnie górską odznakę turystyczną, znają nas doskonale, bo często tutaj przychodzą do biura naszego oddziału, które jest czynne 3 dni w tygodniu, w poniedziałki, wtorki i czwartki, w celu weryfikacji książeczek GOT. Nieraz się to dzieje na miejscu, nieraz zostawiają te książeczki i potem przychodzą po zweryfikowane, przychodzą dzieci. Więc to zawsze też jest przestrzeń do takiej rozmowy, zachęcenia kogoś, żeby może wstąpił do towarzystwa, zobaczył, jaką mamy ofertę, mamy gablotę, gdzie można, widzę, że się ludzie zatrzymują, oglądają, gdzie my tam jeździmy. To ciekawe właśnie w czasach internetu, nie każdy to śledzi w internecie, a nieraz ktoś, kto przechodzi ulicą, woli sobie podejść do gabloty i przeczytać takie słowo pisane na kartce papieru. To też jest ten nawiązanie do tego, co mówiłem, że część ludzi wraca do takich tradycyjnych form, mając dość tej cyfryzacji, która niekoniecznie poszła w tą stronę, którą miała pójść.
0: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: SK Południe.
3: A już teraz przenosimy się do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.
0: Z mikrofonem zaglądamy również do Żywieckiej Biblioteki Samorządowej. Z nami dzisiaj pani dyrektor Kornelia Gąsiorek.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chcemy zaprosić Was na, można powiedzieć, czerwiec z biblioteką, bo tutaj naprawdę będzie się sporo działo. 20 czerwca, to już niemal wakacje, wybierzecie się z Waszymi czytelnikami na spacer literacki. To trzeba przyznać, chyba dość młoda formuła, jeśli idzie o Żywiec.
4: Spacer literacki jest młodą formułą, jeżeli chodzi o Żywiec, ale takie wydarzenia były organizowane. Organizowali te wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Żywiec Miasto Zmysłów w ramach festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. Tym razem Żywiecka Biblioteka Samorządowa w ramach Dni Miasta Żywca po raz drugi zorganizuje spacer literacki z Michałem Zgajewskim, który jest autorem kryminałów, a te kryminały i fabuła jest oparta na wydarzeniach z Żywiecczyzny. Są tam elementy krajobrazu i historii i dziedzictwa Żywiecczyzny. To jest taką propozycją zainteresowany. Bardzo proszę o zgłoszenie się do udziału w takim spacerze, który się odbędzie 20 czerwca o godzinie 16. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to wydarzenie organizowane w ramach Dni Żywca. Zapisy zgłoszenia należy do nas zgłosić pod adresem mailowym biblioteka@zywiec.pl. To wydarzenie będzie o godzinie 16.

0: serdecznie zapraszam.
1: 21 czerwca w samo południe kolejne spotkanie z cyklu salonu poezji Anny Dymnej w Żywcu. No i tu trzeba przyznać, że to pomysł, który naprawdę zyskał ogromną popularność w Żywcu i po prostu się sprawdził. Chętnych na te spotkania nie brakuje.
0: Tak, salon poezji Anny Dymnej w Żywcu będzie organizowany w ramach Dni Miasta Żywca 21 o godzinie 12. Jest to tradycyjnie niedziela. To będzie 11 salon poezji Anny Dymnej w Żywcu. Faktycznie ta formuła jest bardzo popularna. Jest to formuła wymyślona przez aktorkę Annę Dymną i co tydzień odbywa się w Krakowie, w teatrze, natomiast w innych miastach, w zależności od możliwości organizacyjnych. U nas ta formuła jest bardzo popularna. Trzeba się śpieszyć po odbiór wejściówek. Te wejściówki będą dostępne w czytelni biblioteki od 10 czerwca. Będą też możliwe zapisy pod numerem telefonu. Należy zadzwonić do czytelni. Na stronie internetowej są kontakty do poszczególnych działów biblioteki. Jeżeli chodzi o gościa tego salonu, to nie mogę tutaj ujawniać szczegółów, bo to będzie niespodzianka. Serdecznie zapraszam.
1: Ale tak czy inaczej gwarantuje Pani, że warto pojawić się na tym spotkaniu?
0: Tak, myślę, że te osoby, które uczestniczyły w salonach, potwierdzą, że ten udział, można powiedzieć, dla miłośników poezji i miłośników teatru jest obowiązkowa.
1: I jeszcze w tym maratonie czerwcowym, 22 czerwca o 17, kolejne spotkanie autorskie.
0: Te wydarzenia, które Państwu prezentuję, na które zapraszam, są możliwe do zorganizowania dzięki projektowi, który został przez nas napisany i dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach programu Partnerstwo dla Książki na rok 2026. Realizujemy grant, taki projekt bardzo ciekawy pod tytułem Książka, Literacki Most Pokoleń i dzięki temu dofinansowaniu między innymi możemy zaproponować takie bardzo, bardzo urozmaicone i ciekawe wydarzenia w okresie przedwakacyjnym w czerwcu. I takim dopełnieniem tych wszystkich wydarzeń, które tutaj zaprezentowałam, z których można skorzystać, to jest spotkanie autorskie, które będzie 22 czerwca o 17. Kolejne spotkanie bardzo ciekawe z pisarzem, historykiem, z dziennikarzem Wojciechem Dudką, który się urodził w Bielsku-Białej i jest autorem popularnych powieści historycznych, sensacyjnych, kryminalnych. Bardzo zachęcam i zapraszam. Spotkałam się z wieloma osobami, czytelnikami, którzy książki Wojciecha Dudki wypożyczają i czytają i są pod wielkim wrażeniem tej literatury. Także serdecznie zapraszam. Wstęp jest wolny, na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, darmowy, na niektóre z nich są zapisy. Szczegóły tych wydarzeń, całego kalendarium czerwcowego proszę śledzić na Facebooku lub na stronie internetowej biblioteki.
1: A jak już skorzystamy z wszystkich tych Waszych zaproszeń, to potem już tylko wakacje z książką obowiązkowo.
0: Tak, wakacje z książką obowiązkowo. Zapraszamy serdecznie. Zaczynają się już upalne dni. W bibliotece panuje bardzo przyjemny klimat. Oczywiście zapraszam, przypominam też o naszym patio bibliotecznym. Będziemy też na bieżąco informowali o różnych innych atrakcjach, bo to, że są wakacje, to też nie znaczy dla nas, że nie będziemy przygotowywać różnych wydarzeń, spotkań i nie będziemy zachęcać do udziału w wydarzeniach i do przychodzenia do biblioteki. W holu mamy jeszcze book crossing, także serdecznie zapraszamy osoby, które by chciały skorzystać z tej formy korzystania z książek. Dla przypomnienia tylko króciutko powiem, że to jest taka forma, która polega na tym, że te książki nie są wypożyczane. Nie trzeba się stresować, że nie będą oddane w terminie. Można je zabrać ze sobą za darmo, można je zostawić na wakacjach, można je zostawić na dworcu, na plaży, w restauracji, żeby ktoś inny mógł z tej książki skorzystać, więc są to książki nie do oddawania, tylko do wędrowania. Natomiast powolutku już też zbliżamy się do końca tej akcji i ta akcja będzie zastąpiona akcją, która co roku też spotyka się z dużym zainteresowaniem, a mam tu na myśli kiermasz książki używanej. Także przygotowuję

0: My się już do otwarcia na początku lipca kiermaszu książki używanej w naszych zabytkowych, uroczych piwnicach bibliotecznych.
1: I zostajemy w bibliotece, bo tam od blisko 2 miesięcy działa klub młodzieżowy.
2: Zaglądamy do klubu młodych, można powiedzieć, choć akurat nie rozmawiamy dokładnie w tym pomieszczeniu Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, bo tam właśnie młodzież ogląda jakiś chyba film, więc na chwilę opiekuna, koordynatora tego miejsca zaprosiłam w inną część biblioteki, do sali wystaw. Z nami dzisiaj Kajetan Woźnikowski.
3: Dzień dobry, tak jak pani już powiedziała, młodzież spędza właśnie czas po szkole, ogląda film, czyta książki, bardzo często wpada pograć w gry, no i klub działa już prawie 2 miesiące.
2: No właśnie, jak to jest? Był taki boom na samym początku, że młodzi walili drzwiami i oknami? Czy może są, cały czas są? Jak wygląda to zainteresowanie? No i podejrzewam, że ma to jednak związek trochę z pogodą.
3: Stopniowo, nie było takiego wielkiego boomu, chociaż na początku dużo osób zaglądało zobaczyć, jak to wygląda. Tak wpadało na chwilę, a później część osób zaczęła przychodzić po szkole. Rzeczywiście niektórzy tutaj czekają do pierwszego autobusu, inni spędzają czas i są aż do zamknięcia, bo po prostu spotkają kogoś, zasiedzą się i chcą po prostu miło spędzić czas. No, frekwencja jest różna w zależności od pogody, też były matury, było wolne. No ale co zaskakujące, na przykład jednego dnia nie było prawie nikogo, bo właśnie młodzież ze szkół średnich miała wolne, a drugiego dnia już przyszli, po prostu się im nudziło w domu, jak odpoczęli, to chcieli się gdzieś z kimś spotkać i zaglądali, czy ktoś jest, grali w gry. No kręci. Myślę, że bardzo trafiony pomysł, zwłaszcza, że teraz pora roku jest taka sprzyjająca raczej aktywności na zewnątrz, a skoro i tak ktoś przychodzi, to myślę, że jesienią będzie dużo większa frekwencja.
2: No właśnie, a jak to jest z tą informacją na temat klubu młodych, bo to taka prawdziwa, to taka nazwa tego akurat miejsca w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. No, ale właśnie młodzi wiedzą, że to miejsce jest, czy to wciąż jest jakieś zaskoczenie?

0: myślę, że najskuteczniejszą taką formą jednak jest taka poczta pantoflowa, przekazywanie sobie, młodzież sama zaprojektowała plakaty, zanosiła je do szkół, gdzieś tam przekazywała sobie te informacje. Myśleliśmy też, żeby może jakoś tak odgórnie spróbować je przejść po szkołach, no ale na razie młodzi sami się angażują, sami przekazują te informacje, więc jakoś się kręci. No a zobaczymy, też na pewno wrzesień to będzie jakaś taka zmiana w szkołach, że przyjdzie nowa młodzież do szkół średnich, no tak się to przewija, więc może wtedy z jakąś taką dodatkową promocją, a na razie to się to na tyle fajnie działa, że nie trzeba dodatkowych działań wdrażać.
1: No dobrze, a jaki jest odzew od młodych ludzi? No właśnie, rzeczywiście to, co wymyślili ci nieco starsi, czyli pomysł na taki klub, to jest odpowiedź na te realne potrzeby, chęci młodych ludzi? I jak tak pan z nimi rozmawia? No bo przecież spędzacie tam wspólnie czas. No to właśnie, jaka jest ta informacja zwrotna?
0: No, myślę, że pozytywna. Młodzież to tak bardzo naturalnie przyjęła i cieszy się, że mogli posiedzieć. Sami się śmiali, że wcześniej to się kręcili po galerii, tak trochę bez celu, a teraz mogą przyjść i spokojnie usiąść. Też korzystają tutaj z mikrofalówki, robią herbatę, przynoszą jakieś jedzenie. Czasem sami w domu coś pieką, żeby się podzielić, jak się umówią. Więc od tej strony bardzo fajnie. Też wciąż czekamy, co się uda zrobić w trzecim pomieszczeniu, bo na razie jedno jest takie bardziej użytkowe, jedno typowo biblioteczne. No a trzecie byśmy chcieli takie bardziej aktywizujące, może z jakimiś piłkarzykami, czy zymbergajem, czymś takim do grania, też takim bardziej aktywnym.
1: Mam pytanie jeszcze o wolontariuszy. Czy pojawiają się tu osoby, które no właśnie tak chciałyby bardziej związać się z tym miejscem? No i czy tacy wolontariusze są tu właściwie potrzebni?
0: No myślę, że to się gdzieś tak trochę zlewa, kto jest takim typowym uczestnikiem, a kto wolontariuszem, bo takich typowych wolontariuszy, no mówię, o wolontariat nie mamy, ale gdy były jakieś akcje w parku, czy tam się reklamowaliśmy, to tutaj uczestnicy klubu sami chętnie pomagali. Na co dzień też każdy dba o to miejsce i mam wrażenie, że każdy rzeczywiście tak trochę bierze za to odpowiedzialność. Więc no takie płynne wchodzenie w rolę, tutaj się też sami organizują, że właśnie jakieś spotkania między sobą. Też zobaczymy, bo na razie nie organizowaliśmy jakichś takich zajęć z naszej strony, bo młodzież twierdziła, że chce po prostu sobie posiedzieć, mieć takie miejsce, żeby odpocząć od korków, od szkoły, a móc po prostu w spokoju porozmawiać, no ale widać, że to od nich też oddolnie wychodzi, że sami sobie ten czas jakoś organizują, umawiają się. Też bardzo fajnie, no bo no teraz akurat oglądają film i rozmawiają, no ale te gry planszowe cieszą się powodzeniem, też młodzież znowu po książki sięga, no bo jak są na regałach, to tak prościej niż po prostu przyjść do biblioteki, więc wracają jakieś takie formy spędzania czasu, które niekoniecznie teraz są modne.
1: No dobrze, a w jakich

0: dokładnie, w jakiej formie, w jakich godzinach jeszcze będziemy ustalać szkolenia.
1: Są jakieś postulaty młodych? Czego jeszcze oczekiwaliby? Może mają jakieś swoje autorskie pomysły?
0: Są pomysły, próbowali się umawiać na sesje RPG, narzekają niektórzy, że jest za późno otwierany, inni, że się za wcześnie zamyka. Wiadomo, no trudno to jakoś będzie ustalić, no ale myślę, że wszystkie te pomysły zbieramy, co się będzie udało, to zrealizujemy. A też ta grupa tak naprawdę osób, które przychodzą, dopiero się wyklarowała po tym pierwszym miesiącu. No więc rozmawiamy i myślę, że jesteśmy otwarci po prostu, w jakim kierunku ten klub pójdzie.
1: Dziewczyny, akurat na was wpadłam tutaj w tym klubie. Długo już tutaj przesiadujecie dzisiaj?
2: Siedzimy tu już mniej więcej od w sumie to takiej godziny albo nawet półtorej i przez cały czas mniej więcej oglądaliśmy ten film.
1: Ważne jest to miejsce, dobrze, że powstało. No właśnie, wy całą ekipą sobie tutaj przesiadujecie. Gdyby nie to miejsce, to co byście robiły?
3: Przyznam szczerze, że do końca nie wiem, no bo tutaj się fajnie przyjść po szkole czy nawet przed szkołą. Dzisiaj sobie urządziłyśmy tam z paroma innymi jeszcze osobami grupową naukę na sprawdzian. No i teraz tutaj właśnie przyszłyśmy, bo czytałyśmy książkę, teraz oglądamy film dla porównania. No i można się tutaj świetnie bawić. Jest jedzenie, jest picie, jest po prostu takie miejsce, żeby usiąść, pogadać, poczytać.
1: Czego chcieć więcej.
4: Prawda, też się zgadzam.
1: No dobra, to macie jeszcze, bo klub funkcjonuje tak mniej więcej ponad miesiąc, blisko dwa miesiące. No to macie jakieś postulaty, co jeszcze ulepszyć, co zmienić? No właśnie, dla tych organizatorów, którzy to wymyślili.
5: Planujemy troszkę tam poszperać po możliwych wyjazdach, na przykład pójść na jakieś targi książki, trochę bardziej rozszerzyć ten klub książki, żeby więcej ludzi dowiedziało się na temat tego miejsca i dołączyło do nas, bo jest to naprawdę fajna sprawa, a możliwości są spore.
1: Mhm. No to jakie jeszcze postulaty?
6: No ja bym dodała, że na przykład też mamy taki zamiar bardziej na takie łono natury wyjść i też sobie robić na przykład pikniki. I tam też rozmawiać o książkach i może oglądać filmy. To jest tyle tak naprawdę.
1: No a jeśli idzie o te godziny dostępności samego klubu, póki co jest w porządku? Czy mógłby być otwarty dłużej, wcześniej?
6: Ja uważam, że godziny akurat są idealne, bo da się, jeżeli nie ma jakichś wcześniejszych zajęć, to da się przyjść przed szkołą i właśnie sobie można albo się pouczyć, albo po prostu posiedzieć, z kimś pogadać, czy jeszcze coś. I po szkole też tu się dobrze da przyjść, bo najczęściej to szybko kończymy lekcje i w sumie jeżeli ktoś ma problemy z dojazdem, to też nie musi gdzieś cały czas chodzić, jeszcze coś, a może po prostu przyjść sobie tutaj i też wygodnie posiedzieć i poczekać na autobus czy tam MZ-kę. To jest po prostu, uważam, że idealne miejsce do takiego spędzania czasu, gdy się nie masz naprawdę czym zająć.
3: No, to jest troszeczkę nie zgodzę, bo my zanim klub mógł być otwarty i wcześniej, i trochę dłużej, bo to, że myśmy dzisiaj właśnie zaczynały na późniejszą godzinę i nam się udało być przed lekcjami, to nam się po prostu udało. I na przykład dzisiaj jest czynny do 16, a można by posiedzieć do dłużej, no bo ja o 16 mam autobus, ja bym chciała zostać dłużej, no to mam dopiero za 2 godziny.
1: Czyli co, wszystko jednak jeszcze wymaga uzgodnień, może jakichś rozmów z organizatorami?
4: Mhm, zawsze mogłoby być lepiej.
1: Ale jest nieźle.
4: Jest bardzo dobrze.
7: Super, dobrze.
1: A muszę jeszcze zapytać, młodzi dbają o to miejsce, traktują to właśnie jako takie swoje miejsce, no zależy im na tym?
6: Ja uważam, że w większości, a nawet wszystkim, którzy tu przychodzą, to zależy na tym miejscu, dlatego że na razie nie chodzi tu dużo osób, ale jesteśmy taką grupą już, która się stała bliższa do siebie i po prostu wiemy, jak traktować to miejsce i wiemy, że każdemu z nas zależy na tym miejscu, dlatego tu zawsze jest czysto, zawsze jest coś do jedzenia, do picia i po prostu jest przyjemna atmosfera.
8: SK Południe.
9: I na koniec tego dzisiejszego magazynu jeszcze przypomnienie o bezpieczeństwie, mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa.
10: Od 3 czerwca 2026 roku nowe przepisy, które dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Najważniejsza zmiana polega na tym, że osoby, które nie ukończyły 16 lat, będą miały obowiązek używania kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.

0: dodatek. Nowe przepisy obejmują również zasady przewożenia dzieci do 7 roku życia. Takie dziecko przewożone na rowerze, rowerze z napędem albo wózkiem rowerowym, co do zasady także powinno mieć założony kask, być przewożone w sposób zapewniający bezpieczeństwo, na przykład w odpowiednim foteliku, siodełku albo w konstrukcji do tego przeznaczonej. Warto podkreślić, że za naruszenie tych obowiązków odpowiedzialność ponosi osoba, która ma obowiązek opieki albo nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli dopuści do jazdy dziecka poniżej 16 lat bez wymaganego kasku, może zostać ukarana grzywną do 100 zł. Taka sama kara grozi za dopuszczenie do nieprawidłowego przewożenia dziecka do 7 roku życia, na przykład bez kasku albo bez wymaganego zabezpieczenia. Przypominam jednak, że w tych przepisach nie chodzi wyłącznie o mandat. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Kask może znacząco ograniczyć skutki upadku, zwłaszcza podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Apeluję więc do rodziców i opiekunów. Przed wyjazdem sprawdźmy, czy dziecko ma dobrze dopasowany i prawidłowo zapięty kask, czy rower albo hulajnoga są sprawne, a także przypominajmy dzieciom o ostrożności, obserwowaniu drogi i dostosowaniu prędkości do warunków. Bezpieczeństwo zaczyna się od dobrego przykładu dorosłych. Jeżeli dziecko widzi, że rodzic sam zakłada kask i przestrzega przepisów, dużo łatwiej uczy się właściwych zachowań na drodze.
1: SK Południe.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

0: czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Eska Południe.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.